0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Wiesz, jak zginęła twoja żona? Pochylił głowę. Złamano jej kark, a wcześniej uczestniczyła w sesji sadomaso. Tego nie wiemy, ale na jej ciele były ślady od takiej właśnie liny. Przerwała. Będę musiała zabrać ten zwój. Podał go jej, a ona włożyła go do papierowej torby, którą wyjęła z teczki. Nie mam z tym nic wspólnego. Ze sznurkami i z jej śmiercią. Chcesz? Udowodnię ci. Znów się rozsierdził. Stasia tuż przed śmiercią przywiozła Izie 3 kartony dokumentów. Kiedy powiedziałem żonie, że i tak niczego nie opublikujemy, obiecała z tym skończyć. Przyrzekła mi, ale nie dotrzymała słowa. Pokręcił głową przecząco. Po prostu zaczęła się maskować. Papiery ukryła w pralni. Poszedłem tam któregoś razu. Zobaczyłem, że to wszystko, co mi pokazywała, wciąż jest w naszym domu. W jednym z pudeł był karton po sokowirówce, pełen banknotów. Grubo, westchnęła Weronika. Rozmawiałeś z nią o tym? Zaprzeczył. Dlaczego? Bałem się, co odpowie. Dawała ci pieniądze? Na dom, życie? Wzruszył ramionami. Zaczęła robić zakupy. Kłamała, że pożycza od matki. Weryfikowałem to dyskretnie, tak żeby teściowie niczego się nie domyślili. Do dziś nie znają szczegółów, zaznaczył. Kupowała wszystkim prezenty. Leszkowi dołożyła do nowego kombinezonu. Kiedy trzeba było za coś zapłacić gotówką, regulowała ze swoich. Cieszyła się z tego. Te pieniądze bardzo ją zmieniły, Werko. Bardzo, urwał. A przed domem zaczęły się zatrzymywać różne samochody. Zapisywałeś rejestrację? Bałem się. Może nie chciałem wiedzieć. To były drogie wózki. Mam nadzieję, że ten świr z góry, jej brat, wszystkich fotografował. Sprawdzę to. Dzięki. Może znalazła pracę? Praktycznie nie rozmawialiście ze sobą. Mówiła coś koleżankom? Poza Stasią nie miała koleżanek. Ze wszystkimi z redakcji była pokłócona. Mieli ją za wariatkę. Mnie współczuli. Zapewniam cię, że kondolencje dostawałem, zanim to się stało. Weronika przemilczała uwagę, a Cyryl kontynuował.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

za smutek mój, a pani w dzięk ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Tekst Antoniny Gombrowicz ukazuje się na pierwszej stronie czasopisma. Jej głos jest istotny w dyskusji. Wypowiada się jako autorytet. Odwołuje się do swoich doświadczeń. Głos ze wsi w sprawie udziału kobiet w samorządzie. Grono kobiet w Warszawie i na prowincji podpisało memoriał dotyczący udziału kobiet w samorządzie. Myśl ta nie jest nową. W Skandynawii, która w tym wypadku jak w wielu innych przoduje racjonalnemu postępowi, kobiety korzystają z prawa wyborczego w samorządzie lokalnym i biorą czynny udział w rozstrzyganiu spraw kraju. Uważane tam jest za rzecz naturalną, że kobiety muszą o losach swych stanowić same, a nie oddawać się na łaskę i niełaskę mężczyzn. U nas jednak myśl memoriału wywołała całą burzę protestów. Znane wykrzykniki o walącej się rodzinie, opuszczonych niemowlętach, niewyrobieniu kobiet w życiu społecznym i tym podobne argumenty, równie łatwe do wypowiedzenia jak trudne do uzasadnienia, posypały się gradem i zmuszają nas, kobiety, które podpisały memoriał, do wyjaśnienia, że krok ten nie był tak lekkomyślny, jak się niektórym wydaje. Prawa dotychczas tworzone były przez mężczyzn. Nic więc dziwnego, że ułożono je w sposób nie tylko krzywdzący, ale nawet hańbiący kobietę. Wszędzie w Europie, paraliżowana w swobodnym rozwoju, podlega u nas jeszcze gorszemu losowi, bo Napoleon, który siłą swego reakcyjnego geniuszu cofnął świat o parę wieków, nałożył na nią specjalne kajdany. Mężatka nie może rządzić swoim osobistym majątkiem bez urzędowego pozwolenia męża, czyli jest pozbawiona własności. Nie może dostać paszportu bez upoważnienia męża. Podpis jej jest tylko wtedy ważny, gdy jest potwierdzony podpisem męża. A co jest najstraszniejszym i najniesprawiedliwszym? Dzieci w razie separacji lub rozwodu pozostają przy niej tylko do 7 lub 10 lat, po czym wracają do ojca. Czy duża jest różnica między tymi prawami a prawami, którym podlegają mężczyźni chorzy umysłowo? Gdyby jednakże prawa te, mimo całej swej krzywdzącej niesprawiedliwości, wywierały dobry wpływ na prawidłowy rozwój stosunków ludzkich, musiałybyśmy przyznać im rację bytu, lecz dzieje się wprost przeciwnie. Kobieta w ciągłej zależności od mężczyzn musiała zatracać wiele szlachetniejszych pierwiastków. Mężczyzna niehamujący swych namiętności zrzucał z siebie wszelką odpowiedzialność moralną. I dzieją się legalne zbrodnie pod opiekuńczymi skrzydłami państwowej ustawy. Młody człowiek, nie mający ochoty do pracy, żeni się z panną posażną. Wie on, że z chwilą ślubu staje się bezspornym panem jej majątku, z którego co najwyżej wyznacza jej pensję na osobiste wydatki.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie.

0: reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W nadchodzącym odcinku przyjrzymy się nieco bliżej polskiej produkcji Proud.
3: Pogadamy też o tym, którego polskiego kompozytora słucha Guillermo del Toro.
2: Klasyka lat 80. wraca w nowej wersji na ekrany.
3: I czy najnowszy hokejowy Off Campus dobija do fenomenu gorącej rywalizacji?
2: Jacek Cygan?
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7:00.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Co za dzień.
13: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Długi weekend rozpoczniemy w towarzystwie gwiazdy światowego formatu i piosenek z jego nowego albumu Cinematic, na którym artysta zaśpiewał legendarne filmowe piosenki takie jak As Time Goes By z filmu Casablanca czy Can You Feel the Love Tonight z filmu Król Lew. Moim gościem będzie Josh Groban.
1: Hello, it's Josh Groban. I'm so excited to chat with RMF Classic, and I am so excited to present to you my new album Cinematic, some of my favorite film songs of all time, which I hope you enjoy very much.
0: O magii ponadczasowych melodii kina porozmawiamy już dziś od 15 w RMF Classic. Jadwiga Polus, do usłyszenia. Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Tato jest moje życie, ja wyrosłam w teatrze. Teatr Żydowski pamięta.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: Moim gościem artystka kompletna, Golda Tänzer.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
16: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
14: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Kiedy myślę Jan Sebastian Bach, to skojarzenie mam oczywiste. Muzyka organowa, a kiedy łączę te dwie rzeczy, to zaraz pojawia się nazwisko Helmut Walcha. Muzyk, który dwukrotnie nagrał komplet utworów organowych Bacha, a to za każdym razem blisko 50 godzin muzyki. Archiw wydał w połowie lat 60. płytę, na której słuchamy tego instrumentalisty i dwóch sesji, które dzieli 8 lat i cała epoka. Zaczniemy od najsłynniejszej fugi D-moll.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Reklama.
1: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
14: Słuchacie RMF Classic, jest 9:00. Zapraszam na prognozę pogody. Długi weekend czerwcowy zaczął nam się od pochmurnego czwartku. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami w całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie i krańcach północno-zachodnich także burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20 do 25 stopni. Chłodniej na krańcach południowo-wschodnich i nad samym morzem, tam około 18. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie południowo-zachodni i południowy, w czasie burz porywisty. Minuta po 9:00. Katarzyna Chnat. Dzień dobry. W czwartek, 4 czerwca, w Święto Bożego Ciała. W RMF Classic dzisiaj specjalny świąteczny program, pełen ciekawostek, informacji kulturalnych i najpiękniejszej muzyki filmowej. Przysłowie na dziś, jakie podaje kalendarz, brzmi: jaki dzień w Boże Ciało, takich dni potem niemało. Więc postarajcie się, żeby to był dobry dzień, a my zadbamy o odpowiedni klimat i garść ciekawostek, które umilą wam ten czas. Będziemy razem do 13:30, serdecznie zapraszam, a za chwilę u nas muzyka Klausa Doldingera z filmu Okręt. Teraz Seal i piosenka z filmu Batman Forever.

To była muzyka Klausa Doldingera z filmu Okręt. My dziś na falach RMF Classic płyniemy z najpiękniejszą muzyką filmową, a ponadto będziemy się przyglądać różnym ciekawym wydarzeniom. I dziś coś będzie szczególnie dla fanów literatury, musicalu oraz podróży. Zaprosimy bowiem do lektury książki, która zabierze nas na grecką wyspę Korfu, ale będzie też zapowiedź literackiego spotkania o Wiesławie Myśliwskim w Warszawie. Zaprosimy na piękny musical do Gdańska i będą do zdobycia bilety. No i będzie też wycieczka do Wiednia. To w ramach naszej akcji podróżnej. W specjalnym pociągu, który wyruszył dziś rano właśnie do Wiednia, są już nasi słuchacze, zwycięzcy konkursu Przygoda po Wiedeńsku. No i są nasi dziennikarze, którzy tę podróż będą dla Was relacjonować. Więcej o tym powiemy po godzinie 10. Serdecznie zapraszam. W międzyczasie śledźcie też nasze social media. Tam również te relacje z podróży do Wiednia będą się pojawiały. A u nas aktualnie rządzi muzyka, już za chwilę James Horner i dźwięki z filmu Avatar, później Alexander Desplat i motyw z filmu Jak zostać królem. Teraz posłuchamy motywu z drugiego sezonu serialu 1670, All Inclusive, 10 minut po 9.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie i muzyce filmowej. Słuchamy klasyki, poznajemy nowości i tych nowości już w ten czwartek będzie całkiem sporo. Serialowo wielki finał Euforii, sezon trzeci i muzyka Hansa Zimmera. Do tego premiera, produkcja Spider Noir z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Usłyszymy także piękne filmowe utwory w równie pięknym wykonaniu Josha Grobana, a także zanurzymy się w świat Masters of the Universe. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
4: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Po reklamie.

0: kukułkę z katalogu Ptaki od Torino Respighi grała Orkiestra Kameralna Świętego Pawła, a prowadził Hugh Wolf. To jest świąteczne spotkanie z RMF Classic pełne najpiękniejszej muzyki filmowej. Trwa długi weekend, więc mam nadzieję, że to dobry czas na planowanie i uzupełnianie kalendarza wydarzeń. Ja bardzo Wam polecam spotkanie, które 11 czerwca odbędzie się we Warszawie i które poświęcone będzie pamięci zmarłemu niedawno Wiesławowi Myśliwskiemu, jednemu z najwybitniejszych współczesnych polskich prozaików, twórcy literatury, która z codzienności potrafiła wydobyć niemal metafizyczny wymiar. Na to spotkanie zaprasza Dominika Kozłowska, prezeska Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak i wieloletnia redaktor naczelna miesięcznika Znak.
1: Myślimy o tym spotkaniu jako jednak o formie obecności Wiesława Myśliwskiego, ale oczywiście także jako o spotkaniu w gronie przyjaciół, osób, które znały Wiesława Myśliwskiego, czytelników, którzy w ogromnej liczbie sięgali po każdą jego nowość, i autorek i autorów, dla których Wiesław Myśliwski był także ważnym głosem polskiej literatury i chyba taką osobą, wobec której inne pisarki i inni pisarze nie ustawiali się jako wobec pewnej konkurencji literackiej, ale traktowali ten głos jako absolutnie odrębny, niezależny i wiemy z rozmów nie tylko z naszymi autorami, ale także nieraz z bardzo zaskakującymi nazwiskami literatury gatunkowej czy non-fiction, że Wiesław Myśliwski był takim literackim punktem odniesienia. Więc dla nas to spotkanie jest tak pomyślane jako pewna forma obecności Wiesława Myśliwskiego między nami, obecności jego literatury, ale także takiego spotkania z przyjacielem, wielkim pisarzem, osobą dla wielu z nas bliską i ważną.
0: A o Wiesławie Myśliwskim rozmawiać będą wspomniana pani Dominika Kozłowska, ale także wieloletni redaktor Znaku Jerzy Ilk, dr Karolina Wawer, profesor Roch Sulima, redaktor Wojciech Bonowicz i Stanisław Baj. Fragmenty książki przeczytają Grażyna Barszczewska i Robert Więckiewicz. A wieczór uświetni również muzyka Adama Pierończyka, ulubionego kompozytora Wiesława Myśliwskiego. Spotkanie z mistrzem 11 czerwca o godzinie 18 w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie przy Placu Krasińskich 3/5. Do rozmowy o twórczości Wiesława Myśliwskiego jeszcze wrócimy w dzisiejszym programie, a o tym spotkaniu więcej przeczytacie na naszej stronie rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Moim gościem będzie Tomek Sobania, który realizuje ekstremalne projekty biegowe. Biega Tomek więcej niż chodzi. A teraz jest w trakcie 50 maratonów w 50 dni w 50 stanach na 250-lecie niepodległości USA.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
3: Jest 9:40, słuchacie RMF Classic w długi czerwcowy weekend. U nas sporo dobrej muzyki, przy której świetnie się wypoczywa. Za chwilę też u nas temat z filmu Karmazynowe Skrzydło, Tajemnica Flaminga i Cinematic Orchestra. Wcześniej Quincy Jones i temat z filmu Włoska Robota, a teraz wirtualna podróż w przestrzeń kosmiczną, w którą zabieramy ze sobą Beatlesów, bo to ich piosenka między innymi znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Projekt Hail Mary.

0: Są takie arcydzieła, spektakle, widowiska, które chociaż raz w życiu trzeba zobaczyć. I do tego kanonu należy z pewnością The Phantom of the Opera, czyli Upiór w operze. Po raz pierwszy w Polsce będzie można go zobaczyć już w czerwcu w Gliwicach i Gdańsku. W tym roku mija 40 lat od światowej premiery tego znanego na całym świecie arcydzieła Andrew Lloyd Webbera. No i po raz pierwszy zostanie właśnie zaprezentowany w Polsce w monumentalnej, arenowej odsłonie. Ta wyjątkowa superprodukcja wykracza ponad ramy tradycyjnego teatru, oferując widowisko na niespotykaną dotąd skalę, mówi Joanna Ernest, koordynatorka tej produkcji w Polsce.
1: Myślę, że jest to taki najbardziej rozpoznawalny tytuł musicalowy, graniczący z operą ze względu nie tylko na słowo opera w tytule, ale także właśnie ze względu na, jak Andrew Lloyd Webber w swoich biografiach mówi, takim hołdzie poniekąd w stronę opery. I 40 lat później uważam w dalszym ciągu jest aktualny. Historia Upiora, historia Christine rezonuje z nami.
0: Phantom of the Opera w Gliwicach i Gdańsku, pierwszy ze spektakli 12 czerwca. A kto z Was chciałby się wybrać na ten spektakl i zdobyć u nas bilety, to słuchajcie nas uważnie. W dzisiejszym programie taka możliwość jeszcze się pojawi, więc bądźcie uważni. Wracamy teraz do muzyki. Przed nami fragment koncertu na trąbkę S-dur. Haydna to wykonanie orkiestry filadelfijskiej, którą prowadzi Eugene Normandy, a na trąbce Gilbert Johnson.

0: reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert taniej masz. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda.
3: Ach, co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Już są hybrydowe SUV-y Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
12: Twoje domowe Hollywood. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

To był Jesse Cook i jego słynna rumba. Słuchacie RMF Classic, świąteczne wydanie naszego przedpołudniowego programu. Dziś na spokojnie, ale z niespodziankami i mnóstwem doskonałej muzyki filmowej. A na tym nie koniec, bo przed nami dziś finał naszej przygody po wiedeńsku. No i relacja z finału konkursu, w którym część z Was brała udział. Zwycięzcy naszego konkursu znajdują się właśnie w pociągu do Wiednia, który wyruszył z samego rana. No i jadą na wyjątkowy weekend do stolicy Austrii. W pociągu czeka na nich wiele atrakcji, jest kawiarnia z klimatem po wiedeńsku, są warsztaty kulinarne, podczas których można spróbować wiedeńskich przysmaków, jest fotobudka w wiedeńskim stylu, a w czasie podróży śpiewa również Nita. To artystka, która, mam nadzieję, że pamiętacie, rok temu wystąpiła również na statku we Wrocławiu. A w pociągu do Wiednia obecna jest też nasza ekipa, reprezentacja RMF Classic, Natalia Ryba i Mariusz Palarczyk. Śledźcie nasze social media, bo tam na bieżąco będą się pojawiały różne ich relacje, a na naszej antenie pierwsza relacja już w tej godzinie programu. Jak tylko uda nam się z nimi połączyć, to o wszystkim Wam opowiemy. Serdecznie zapraszam, a w międzyczasie gramy dalej. W najbliższych minutach będzie temat filmu Przygody Robinsona Crusoe, będzie motyw z Gladiatora, a teraz temat tytułowy z serialu Hawkeye, sezon pierwszy.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Długi weekend rozpoczniemy w towarzystwie gwiazdy światowego formatu i piosenek z jego nowego albumu Cinematic, na którym artysta zaśpiewał legendarne filmowe piosenki takie jak As Time Goes By z filmu Casablanca czy Can You Feel the Love Tonight z filmu Król Lew. Moim gościem będzie Josh Groban.
1: Hello, it's Josh Groban. I'm so excited to chat with RMF Classic, and I am so excited to present to you my new album Cinematic, some of my favorite film songs of all time, which I hope you enjoy very much.
0: O magii ponadczasowych melodii kina porozmawiamy już dziś od 15 w RMF Classic. Jadwiga Polus, do usłyszenia. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Bruce Springsteen śpiewał w RMF Classic. Tymczasem trwa nasze specjalne świąteczne wydanie programu, w którym mamy dla Was sporo ciekawostek. I teraz zapraszamy na zapowiadaną już relację z naszego specjalnego pociągu, który zmierza właśnie do Wiednia.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: W RMF Classic czekają na Was podróże nie tylko muzyczne, przez tworza dźwięku, ale też relacje z autentycznych podróży, które się odbywają co jakiś czas. No i teraz właśnie trwa jedna z nich. Przez ostatni miesiąc na antenie RMF Classic poznawaliśmy najciekawsze atrakcje Wiednia, a dziś wielki finał przygody po wiedeńsku. Zwycięzcy tego konkursu znajdują się właśnie w pociągu Erste Wiedeński i jadą na weekend pełen atrakcji do stolicy Austrii. W pociągu Erste Wiedeński jest też obecna reprezentacja RMF Classic. Natalia Ryba i Mariusz Palarczyk, którzy rozmawiają z uczestnikami tej podróży. Zatem posłuchajcie, co tam się dzieje i czego dowiedzieli się nasi dziennikarze od podróżników.
2: Bardzo się cieszę, bardzo chciałam zobaczyć Wiedeń już od kilku lat, bo jestem związana z muzyką, a klasycy wiedeńscy mnie interesują, więc bardzo się cieszę, że będę mogła coś się dowiedzieć o historii. No Haydn na przykład. Chciałabym zobaczyć, czy mogę coś się o nim dowiedzieć. No jeszcze Mozart na pewno coś tam myślę, że mogłabym zobaczyć. No ja chodzę, cały czas się edukuję muzycznie.
3: Na czym grasz?
2: Na wiolonczeli i na fortepianie.
3: Muszą Państwo wiedzieć, że tutaj koleżanka, z którą rozmawiam, ma może, nie wiem, 18 lat, to jest max, jakim.
2: Tak, jestem jedną chyba z młodszych tutaj uczestniczek, szczerze.
3: I taka wiedza muzyczna, to jest bardzo budujące.
2: Dziękuję bardzo, szkoła muzyczna się przyczyniła.
3: Okej, dziewczyny, a Wy co tam, jak się macie w ogóle przed wyjazdem, co spakowałyście, jakie nastawienie?
4: No my spakowałyśmy na pewno ładne ubrania. Nastawienie mamy bardzo dobre. Nie możemy się doczekać tak naprawdę, mamy dużo planów i chcemy odwiedzić bardzo dużo miejsc. Też stawiamy właśnie bardzo na to, żebyśmy spędziły razem trochę czasu, jako taki damski wypad. Więc ja jestem podekscytowana, nigdy nie byłam w Wiedniu, więc nie mogę się doczekać, aż zobaczę. A też skończyłam szkołę muzyczną i też tak, wszystkie z ekipy jesteśmy tutaj.
3: Mnie się tak wydaje, że te ubrania, o których wspomniałaś, to totalnie stylówki pod jakieś fotki.
4: O tak, oczywiście.
2: Fotki już mamy nagrane, nawet jakiś trend na TikToka. Czy wyjdzie, to zobaczymy, bo chyba jest średnio. Ale już mamy plan, co będziemy nagrywać. Będzie codziennie outfitik, będzie nagrywany.
5: Ogólnie to miał jeszcze jechać tutaj ze mną mąż, bo jestem świeżo upieczoną mężatką. Tydzień po, dzisiaj mija tydzień, ale mąż ma zaliczenie na studiach, więc nie jedzie, ale dziewczyny jadą.
3: No i słuchaj, nie ma męża, to są dziewczyny.
4: Zabraliśmy koleżankę na jej podróż poślubną bez jej męża.
5: Zabieramy się bardzo dobrze bawić.
3: Dobra, to dziewczyny, musimy teraz razem krzyknąć i jedziemy do Wiednia.
5: Dobrze.
3: Raz, dwa, trzy.
6: Jedziemy do Wiednia!
0: To była relacja Natalii Ryby i podróżników z muzycznego pociągu, który właśnie zmierza do stolicy Austrii. Bardzo dziękuję. Kolejna relacja z podróży pociągiem Erste Wiedeński już za mniej więcej 2 godziny w RMF Classic około 12.30. Zapraszamy też na nasze social media. Tam znajdziecie więcej materiałów z podróży do Wiednia.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
7: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
0: A my posłuchamy teraz muzyki Wiedeńczyka z krwi i kości, Jana Strausa I. To będzie jego słynny Marsz Radeckiego. Grają filharmonicy wiedeńscy, prowadzi Lorin Mazel.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: I później jeszcze rapował. Odpowiedz, dlaczego odeszłaś z kolegą, a mnie pozostawiłaś samego, dlaczego? No wiesz, jak ja pamiętam?
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: Moim gościem artystka kompletna, Golda Tänzer.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
15: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, jest 10:43, trwa długi czerwcowy weekend, a my wracamy teraz do muzyki. U nas za chwilę Eric Clapton w piosence Wonderful Tonight. Teraz posłuchamy fragmentu soundtracku z filmu Sny o pociągach.

Eric Clapton w specjalnym świątecznym programie RMF Classic. Dziś czwartek, święto Bożego Ciała, a to jedno z ważniejszych świąt w Kościele katolickim, które ma wielowiekową tradycję. W Polsce po raz pierwszy wprowadził je w 1320 roku biskup Nanker. W niektórych regionach, na przykład na Opolszczyźnie, ale też w Małopolsce, wierni przygotowują na trasie procesji spektakularne, wielometrowe dywany z żywych kwiatów, które przyciągają rzesze turystów. Taki kwietny dywan układany jest też od lat w Bazylice Opactwa Cystersów w Mogile w krakowskiej Nowej Hucie. Warto byłoby coś takiego zobaczyć. A w RMF Classic patrzymy oczami wyobraźni i wyostrzamy słuch, bo jeszcze sporo ciekawych treści dla Was mamy. Po godzinie 11 zapraszam m.in. na literacką podróż na Korfu. Naszym gościem będzie Tomasz Stawiszyński, który opowie o swojej najnowszej książce. Będzie też szansa na zgarnięcie biletów na Upiora w Operze, który to musical będzie można zobaczyć pod koniec czerwca w Gdańsku. Zapraszam. A my teraz posłuchamy barkaroli Jacques'a Offenbacha. Gra Sinfonietta Bydgoska prowadzi Maciej Niesiołowski.

0: reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Wyprzedaż Wiysk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wiysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.
14: RMF Classic. Maraton najpiękniejszej muzyki filmowej.

0: To była muzyka Johna Debeneya z filmu Po rozum do mrówek. 8 minut po 11 trwa nasze świąteczne spotkanie w RMF Classic. Katarzyna Chnat, witam w kolejnej godzinie i zapraszam. Dziś wątki podróżnicze nam się pojawiają, choć nie chodzi nam o konkurs Plecak pełen pomysłów, bo on wraca do nas w poniedziałek, ale mamy inne propozycje dla miłośników podróży. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z książką, bowiem na literacką podróż na grecką wyspę Korfu zaprasza nas Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista i publicysta, znany z umiejętności łączenia filozofii z tematami bliskimi codziennemu doświadczeniu. W swoich książkach i audycjach, bo tworzy też podcasty, podejmuje pytania o sens życia, współczesne lęki, duchowość i granice racjonalnego myślenia. Najnowsza jego książka zatytułowana jest Czynnik alchemiczny i jest to swoista podróż na Korfu. A czym jeszcze jest dokładnie? O tym już opowie nam sam autor.
1: No, książka jest dla mnie samego też szczególna, bo jest to mój debiut prozatorski de facto, dlatego że choć pierwotny jakiś taki plan był, że może to będzie taka książka eseistyczna, taka właśnie przewodnikowa, ale w bardzo osobistym tonie, no to efekt finalny od tych założeń się bardzo różni, bo to po prostu jest opowieść literacka, czy właściwie 6 opowieści literackich zaplecionych ze sobą, które łączy narrator i właśnie miejsce akcji, czyli wyspa Korfu. Natomiast oprócz tego, że to są historie, które są historiami fikcyjnymi, dziejącymi się na wyspie, to wszystko, co o wyspie w książce jest napisane, to jest prawda. To znaczy można też z tą książką pojechać na Korfu, pójść śladami bohaterów, zdarzeń, wybrać się do restauracji, które tam opisuje, skosztować tych dań, o których też piszę. Także tutaj są takie elementy rzeczywistości i fikcji, które się ze sobą przeplatają.
0: Do rozmowy z Tomaszem Stawiszyńskim wrócimy w poniedziałkowym wydaniu magazynu Od Słowa do Słowa po godzinie 14 na naszej antenie, bo ten program będę miała znów przyjemność poprowadzić, zatem serdecznie zapraszam. Teraz spoglądamy w niebo i słuchamy piosenki z filmu Top Gun grupy Berlin.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie i muzyce filmowej. Słuchamy klasyki, poznajemy nowości i tych nowości już w ten czwartek będzie całkiem sporo. Serialowo wielki finał Euforii, sezon trzeci i muzyka Hansa Zimmera. Do tego premiera, produkcja Spider Noir z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Usłyszymy także piękne filmowe utwory w równie pięknym wykonaniu Josha Grobana, a także zanurzymy się w świat Masters of the Universe. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś beze mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.

0: Uwerturę do lekki kawalerii Franza von Sippe grała orkiestra węgierskiej opery państwowej, prowadził Janosz Sándor. A ja obiecałam bilety na piękne wydarzenie i takie też mam. Zatem uwaga, uwaga, jeśli planujecie wybrać się na polską prezentację światowego arcydzieła Andrew Lloyd Webbera Upiór w operze, to mam dla Was taką właśnie propozycję. Od 12 czerwca w Gdańsku i Gliwicach będzie można oglądać Upiora w operze, czyli Phantom of the Opera. To bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych tego roku, a legendarny musical zawita do Polski w ramach 40-lecia światowej premiery Upiora w operze. Co może nas zaskoczyć i na co czekają fani tego musicalu? O tym Natalia Grzeszczyk rozmawiała z Joanną Ernest, koordynatorką produkcji tego spektaklu w Polsce.
1: Będzie żrandol?
2: Oj, oczywiście. No to jest ikona. Przecież całego musicalu jest żrandol i będzie spadał. Mogę nawet powiedzieć, w jakim tempie, ile waży, jakie ma gabaryty.
1: No właśnie, bo takie rzeczy chyba trzeba wiedzieć, prawda? To wszystko musi być co do... No kilograma to nawet chyba za dużo, co do miligrama, grama wyliczony.
2: Tak, to jest kulminacyjny punkt w musicalu, gdzie nasz żyrandol 650 kilogramów ważących jedynie spada z prędkością 2,5 metra na sekundę i robi ogromne wrażenie.
1: A to jest taki żyrandol, który zjeździł świat? Czy to jest żyrandol przygotowywany tylko na te koncerty polskie? To jest tak, że jest jakiś jeden?
2: To jest żyrandol, który jest jeden, jedyny, nie ma dublerów i który jeździ z tą produkcją. Jest to już 4. rok, jeżeli się nie mylę, i po raz pierwszy pokazał się w Tallinie. Była premiera bałtyckiej trasy Upiora, także zbliża się.
1: Nadciąga. Bałtycka trasa Upiora.
0: Z Joanną Ernest rozmawiała Natalia Grzeszczyk, a ja mam dla Was podwójny bilet na czerwcowy pokaz Phantom of the Opera, a dokładnie 28 czerwca Ergo Arena Gdańsk-Sopot, godzina 19.30. Jeśli chcecie zdobyć te bilety, to piszcie do nas w tej sprawie na adres redakcja@rmfclassic.pl i uzasadniajcie swoją prośbę. My wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas teraz muzyka Jana A.P. Kaczmarka z filmu Marzyciel.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W nadchodzącym odcinku przyjrzymy się nieco bliżej polskiej produkcji Proud.
3: Pogadamy też o tym, którego polskiego kompozytora słucha Guillermo del Toro.
2: Klasyka lat 80. wraca w nowej wersji na ekrany.
3: I czy najnowszy hokejowy off-campus dobija do fenomenu gorącej rywalizacji.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Jest 11:40, słuchacie RMF Classic, a my wracamy teraz do muzyki. Bardzo ciekawy zestaw przed nami. Będzie kompozycja Gabriela Jareda z filmu Utalentowany Pan Ripley. Wcześniej temat z kariery Nikodema Dyzmy Piotra Marczewskiego, a teraz zaśpiewa nam Lady Gaga. To będzie kolejna piosenka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

Słuchaliśmy muzyki Gabriela Jareda z filmu Utalentowany Pan Ripley. Słuchacie RMF Classic, 10 minut zostało do 12. My niebawem połączymy się znów z naszą ekipą, która jedzie w specjalnym pociągu do Wiednia ze zwycięzcami jednego z naszych konkursów. Śledźcie też nasze social media, Facebook i Instagram, bo tam będą się pojawiały kolejne relacje. A u nas następne łączenie z naszym specjalnym wiedeńskim pociągiem około 12.30. Będą też inne ciekawe propozycje dla Was. Zajrzymy jeszcze do kalendarza wydarzeń i zaprosimy na ciekawe wydarzenie. Teraz przed nami wątki ormiańskie i kompozycja Arama Haczaturiana. To będzie walc z maskarady. Gra Królewska Orkiestra Filharmoniczna, którą prowadzi Jurij Simonow.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
14: RMF Classic. Twój codzienny rytuał piękna.

To była muzyczna podróż do dawnej Szkocji, czyli muzyka Jamesa Hornera z filmu Braveheart, Waleczne Serce. A my dzisiaj podążamy szlakiem pociągu jadącego do Wiednia, gdzie są zwycięzcy naszego konkursu Przygoda po wiedeńsku. W tym pociągu są nasi słuchacze i nasza radiowa ekipa z Natalią Rybą i Mariuszem Palarczykiem. Jest też Nita, wokalistka, którą znacie choćby z polskiej wersji piosenek do filmu Vaiana, Skarb Oceanu. Jak śpiewa się na specjalnej scenie w pociągu? Możecie to już podejrzeć w pierwszych materiałach naszych reporterów na naszym Facebooku i Instagramie. A na uczestników podróży w pociągu czeka wiele innych atrakcji. Oprócz koncertu Nity są też warsztaty kulinarne, degustacje wiedeńskich przysmaków czy wiedeńska fotobudka. My niebawem połączymy się z Natalią Rybą, która grasuje tam z mikrofonem i zapraszam na kolejną relację z pociągu do Wiednia już za kilka minut, około 12:30. Do tego czasu muzycznie u nas jeszcze motyw z filmu Gwiezdne Wojny 4, wcześniej temat serialu Polskie Drogi, a teraz Sonia Bielegusowa i Gianna Ostinelli i ich muzyka z produkcji zatytułowanej One Piece, kurs na Greenland. Jest 10 minut po 12:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Długi weekend rozpoczniemy w towarzystwie gwiazdy światowego formatu i piosenek z jego nowego albumu Cinematic, na którym artysta zaśpiewał legendarne filmowe piosenki takie jak As Time Goes By z filmu Casablanca czy Can You Feel the Love Tonight z filmu Król Lew. Moim gościem będzie Josh Groban.
2: Hello, it's Josh Groban. I'm so excited to chat with RMF Classic, and I am so excited to present to you my new album Cinematic, some of my favorite film songs of all time, which I hope you enjoy very much.
1: O magii ponadczasowych melodii kina porozmawiamy już dziś od 15 w RMF Classic. Jadwiga Polus, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl?
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
15: Wiem, właśnie wróciłam.
14: Byłaś beze mnie?
15: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
16: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne. Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: To była muzyka z filmu Fast Car, a my przenosimy się nie do szybkiego samochodu, a do pociągu, który jedzie właśnie do Wiednia. Na pokładzie wiezie ze sobą wesołą ekipę, z którą za chwilę się połączymy. Przypomnę, że dzisiaj wielki finał konkursu Przygoda po wiedeńsku.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Zwycięzcy tego konkursu znajdują się właśnie w pociągu Erste Wiedeński i jadą na weekend pełen atrakcji do stolicy Austrii, a w pociągu Erste Wiedeński są też nasi dziennikarze Natalia Ryba i Mariusz Palarczyk. Natalia z nami na łączach. Cześć, witam cię serdecznie, słyszymy się.
2: Dzień dobry, Kasiu, cześć.
0: Cześć, cześć. No to powiedz, kto jest z tobą, opowiadaj, co tam się dzieje.
2: Najpierw muszę powiedzieć, że to twoje przejście z fast car do szybki pociąg, niesamowite, szanuję. A ze mną, słuchajcie, jest Nita. Cześć.
3: Cześć, witam serdecznie.
2: Nitę możecie kojarzyć, bo grała u nas koncert na Barce, śpiewała m.in. Wajanę, drugą część, ekstra piosenka. A dzisiaj na tym koncercie zaśpiewałaś piosenkę o tytule Wars.
3: Tak, tak, jest to niesamowite. Nigdy nie spodziewałam się, że będę w ogóle miała taką okazję, bo Wars powstał 3 lata temu. Był taki moment w moim życiu, kiedy często jeździłam pociągami i tam właśnie pisałam piosenki. I między innymi napisałam tego Warsa i dzisiaj serio zagrałam Warsa w Warsie i w jadącym pociągu. Wspaniałe.
2: Nie ma przypadków, absolutnie. No musicie też wiedzieć, że takie granie w jadącym pociągu, ja to widziałam już na żywo, naprawdę to jest imponujące.
3: Naprawdę? Mhm. No właśnie, ja przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, jak to do końca będzie wyglądać i na pierwszym koncercie w pociągu miałam takie, o kurczę, faktycznie trzeba trochę umieć utrzymać równowagę, wszyscy się bujamy, ale jest to taki element w sumie całego elementu koncertu, że jest to trochę zabawne, bo wszyscy się tak trochę...
2: To prawda.
3: Tak, więc jest to całkiem śmieszne.
2: Zbliżają się wakacje, jaki to będzie czas dla ciebie? Intensywny czy odpoczynek?
3: Intensywny, ponieważ szykuję się do mojej trasy koncertowej, która już w listopadzie. Bilety możecie już kupić na Eventim, więc zapraszam Was na mój profil, tam są już wszystkie bilety, ogłoszona jest trasa, więc skupiam się na tym, żeby w lecie stworzyć cały show, skupiam się na próbach i też będą festiwale.
2: No i tam nie ty będziecie mogli spotkać, możecie już też spotkać na naszych social mediach. Dziękujemy bardzo i słyszymy się po raz kolejny o godzinie 14.30. Całujemy, Kasiu.
0: Tak jest. Bardzo Wam dziękuję. Wielkie dzięki, Natalia Ryba, prosto z pociągu do Wiednia. Kolejna relacja z podróży pociągiem Erste Wiedeński. Już za 2 godziny, jak zapowiedziała Natalia, a w międzyczasie zapraszamy też na nasze social media po więcej materiałów z podróży do Wiednia.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
0: A u nas kolejna kompozycja wiedeńskiego mistrza, jednego z wielkiej trójki mistrzów wiedeńskich, Wolfganga Amadeusza Mozarta. To będzie uwertura do Wesela Figara w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego, którą prowadzi Sir Colin Davis.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Kiedy myślę Jan Sebastian Bach, to skojarzenie mam oczywiste. Muzyka organowa, a kiedy łączę te dwie rzeczy, to zaraz pojawia się nazwisko Helmut Walcha. Muzyk, który dwukrotnie nagrał komplet utworów organowych Bacha, a to za każdym razem blisko 50 godzin muzyki. Archiw wydał w połowie lat 60. płytę, na której słuchamy tego instrumentalisty i dwóch sesji, które dzieli 8 lat i cała epoka. Zaczniemy od najsłynniejszej fugi D-moll.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Co za dzień.
14: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Po reklamie.
18: Słuchacie RMF Classic w długi czerwcowy weekend. Jest 12:43, a my wracamy do muzycznych propozycji. W najbliższych minutach u nas motyw z filmu Kismet się pojawi, a teraz Robbie Williams nam zaśpiewa. To będzie piękna piosenka o aniołach. I to ze specjalną dedykacją dla pani Adrianny, naszej słuchaczki, która obchodzi dziś urodziny. No i martwi się, czy sernik dla gości się nie przypali, o czym pisze nam w mailu. Pani Adriana, też się trochę zestresowałam, ale będzie dobrze. Dobrze, ja w to wierzę, trzymam kciuki i wszystkiego najlepszego życzę.

Robert Wright, motyw kompozycji Borodina i muzyka z filmu Kismet w RMF Classic. Sporo dziś mieliśmy emocji związanych z podróżami. W ramach finału konkursu Przygoda po wiedeńsku kolejne relacje z naszego muzycznego pociągu, który jedzie do Wiednia znów około 14.30 i 16.30. A ja chcę jeszcze zwrócić Waszą uwagę na inne kierunki muzyczne, bo niebawem nad Bałtykiem odbędzie się kolejna edycja Baltic Opera Festival. W tym roku pod hasłem Tam, gdzie gusła stają się muzyką, a duchy przeszłości przemawiają współczesnym głosem. Czwarta edycja tego festiwalu będzie miała miejsce w dniach od 2 do 7 lipca. Będziemy Wam jeszcze o tym opowiadać niebawem na naszej antenie, ale już zachęcam do sprawdzenia programu tego wydarzenia na stronie festiwalu. Myślę, że długi weekend jest do tego odpowiedni. Po 13 u nas wrócimy jeszcze do rozmowy o innym wydarzeniu, jakie czeka nas już 11 czerwca w Warszawie, które poświęcone będzie zmarłemu niedawno Wiesławowi Myśliwskiemu. Zapraszam do pozostania razem z nami. A teraz na naszej antenie zabrzmi muzyka Jana Sebastiana Bacha. To będzie fragment z drugiej suity orkiestrowej Hamol.

0: reklamy. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
14: Filmowe tematy na pierwszym planie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka Abla Korzeniowskiego z filmu Pogoda na jutro.
1: My tymczasem szukamy propozycji kulturalnych, które możemy z czystym sumieniem polecić i na które serdecznie zapraszamy. Jednym z nich jest spotkanie poświęcone osobie i twórczości Wiesława Myśliwskiego. Przypomnę, to jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich prozaików, autor m.in. Kamienia na kamieniu, Widnokręgu czy Traktatu o łuskaniu fasoli. Pisał o pamięci, przemijaniu, języku i ludzkim losie z rzadką uważnością i filozoficzną głębią. Dwukrotnie otrzymał nagrodę literacką Nike, pozostając jednym z nielicznych pisarzy, których dzieła stały się częścią zbiorowej wyobraźni kilku pokoleń czytelników. Zmarł niedawno, w marcu tego roku, a już niebawem, bo 11 czerwca w Warszawie, odbędzie się bardzo wyjątkowe spotkanie poświęcone jego osobie i jego twórczości, zatytułowane Wiesław Myśliwski – Spotkanie z mistrzem. Dlaczego warto na nie przyjść i posłuchać o literaturze? I jaka ta literatura jest wciąż i jaką rolę pełni w naszym życiu? O to zapytałam Dominikę Kozłowską, prezeskę wydawnictwa Znak i współorganizatorkę tego wydarzenia.
2: Literatura dla Wiesława Myśliwskiego naprawdę, i to jako wydawca możemy potwierdzać, zaczynała się od niewiedzy i zaczynała się od pierwszego zdania. To pierwsze zdanie poprzedzała niewiedza i po tym pierwszym zdaniu nadal następowała niewiedza i tworzenie literatury było pewną próbą budowania samowiedzy bohatera, nadawania mu głosu. Więc myślę, że to przekonanie Wiesława Myśliwskiego, że nasze życie staje się życiem prawdziwie ludzkim wtedy, kiedy jest opowiedziane, kiedy staje się opowieścią. Wtedy staje się opowieścią nie o życiu, tylko o pewnym losie, czyli o życiu, któremu nadajemy sens. Wszyscy, którzy sięgali po powieści Wiesława Myśliwskiego, widzą także, że to opowiadanie własnego życia, nadawanie sensu własnej historii jest takim dynamicznym procesem. To znaczy, że my w tym procesie opowiadania o sobie coraz lepiej się poznajemy, coraz lepiej się rozumiemy, ale także zmieniamy, jeśli można tak powiedzieć, interpretację i wersję naszych własnych historii. I myślę, że to, co chyba jest w jego prozie najbardziej niezwykłe, to to, że ona się rodzi z tego napięcia, czyli próby przeniesienia tego, jak o sobie samym, jak człowiek opowiada swój los, opowiada w mowie, przeniesienia tego na język literatury. Właściwie nikt w Polsce poza nim nie umiał tego zrobić z takim mistrzostwem i jako wydawca też dbaliśmy o to, żeby przekłady dzieł Myśliwskiego ukazywały się na całym świecie.
1: A więcej o literaturze Wiesława Myśliwskiego dowiemy się podczas spotkania, które odbędzie się 11 czerwca o 18 w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie przy Placu Krasińskich 3. Dla tych, którzy nie będą mogli wziąć udział na żywo w tym spotkaniu, mam dobre wieści, będzie ono transmitowane na Facebooku wydawnictwa Znak. Więcej o tym przeczytacie również na rmfclassic.pl. Trwa nasze świąteczne spotkanie z muzyką najpiękniejszą filmową i nie tylko w RMF Classic. Za chwilę temat z dawno temu na Dzikim Zachodzie i muzyka Ennio Morricone. Teraz Benny King zaśpiewa Stay By Me.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Tato jest moje życie, ja wyrosłam w teatrze. Teatrze doski pamięta.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: Moim gościem artystka kompletna, Golda Tänzer.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowit.
20: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

Fragment sonaty patetycznej Beethovena grał Wladimir Aszkenazy. Trwa nasze świąteczne wydanie programu RMF Classic, ale ja już się z wami żegnam. Dziękuję za wspólnie spędzony czas od rana i zostawiam was w dobrych rękach Jadwigi Polus, która poprowadzi drugą część dnia i z tego co wiem, ma sporo ciekawych treści dla was i muzycznych niespodzianek, ale o tym opowie już sama. Ja żegnam się piosenką Phila Collinsa i życzę cudownego popołudnia i pięknego, długiego weekendu. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie i muzyce filmowej. Słuchamy klasyki, poznajemy nowości i tych nowości już w ten czwartek będzie całkiem sporo. Serialowo wielki finał Euforii, sezon trzeci i muzyka Hansa Zimmera. Do tego premiera, produkcja Spider-Noir z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Usłyszymy także piękne filmowe utwory w równie pięknym wykonaniu Josha Grobana, a także zanurzymy się w świat Masters of the Universe. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18:00 w RMF Classic.
3: A już teraz w RMF Classic muzyka Vivaldiego to fragment Lata z koncertu Cztery pory roku Fabio Biondi i zespół Europa Galante.

0: Arturo Marquez i jego muzyka. To był utwór Conga del Fuego Nuevo. Grała młodzieżowa orkiestra Simona Bolivara z Wenezueli, a poprowadził Gustavo Dudamel. Jadwiga Polus, dzień dobry. To jest odświętne RMF Classic. Dziś po południu dużo będzie się działo na naszej antenie. Mamy dla Was program specjalny. Prosto z pociągu do Wiednia, gdzie przebywają zwycięzcy konkursu Przygody po Wiedeńsku, który toczył się od dłuższego czasu na naszych falach, i nasza ekipa RMF Classic. Więcej szczegółów w specjalnej relacji około 14.30, a po 15.00 gorąco zapraszam Was, by spędzić to popołudnie w towarzystwie gwiazdy światowego formatu i jego piosenek z nowego albumu Cinematic. Moim gościem będzie Josh Groban. A teraz wspaniały wokalista, który często śpiewa dla kina, Nick Cave i piosenka, która zagrała w fabularnej wersji Peaky Blinders, Nieśmiertelny.
1: Take a little walk to the edge of Take a little walk to the edge

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl. Ben is arms tell you that you've been good, girls and boys. He'll rekindle all of those dreams it took you a lifetime to destroy.

0: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
0: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
3: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.
15: Twoja osobista kolekcja filmowych hitów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

To była muzyka Lorne Balfe do filmu Tajny szpieg. Tu RMF Classic. Świąteczne popołudnie z najpiękniejszą muzyką filmową, no ale dziś na naszych falach także finał Przygody po wiedeńsku. Zwycięzcy konkursu pod tym tytułem właśnie są w pociągu, jadą na wyjątkowy weekend w stolicy Wiednia. W pociągu czeka na nich wiele atrakcji, o których też Wam opowiadamy. Jest i kawiarnia w stylu wiedeńskim, są warsztaty kulinarne organizowane w specjalnym wagonie, podczas których można spróbować wiedeńskich przysmaków. Jest również kino. To dopiero fantastyczna przygoda, na przykład móc obejrzeć Mozarta, Amadeusza oczywiście, w drodze do Wiednia. Są również artyści, którzy koncertują w tym pociągu w drodze. O tym wszystkim więcej w naszej specjalnej relacji. Zapraszam około 14:30, bo na miejscu w pociągu są także nasi specjalni wysłannicy Natalia Ryba i Mariusz Palarczyk. Śledźcie także nasze social media. Zapraszam, tam dokładnie zobaczycie, co się dzieje w tym wyjątkowym pociągu do Wiednia. Teraz Whitney Houston i piosenka z filmu Bond.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 551. wydaniu listy przebojów muzyki filmowej prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: Test Driving Toothless, kompozycja Johna Powella z aktorskiej wersji Jak wytresować smoka.
1: Miejsce drugie.
2: Hans Zimmer i jego A Time of Quiet Between the Storms, druga część Dune.
1: Miejsce pierwsze.
2: Maestro Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: A kolejne wydanie LPMF-u już w najbliższą niedzielę. Do usłyszenia, Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
5: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki,
4: co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Po reklamie.

0: Piękna nastrojowa piosenka Chrisa Isaaca, Wicked Games, i to jest jedna z tych piosenek, które znakomicie sprawdzają się do towarzystwa w podróży. A propos podróży, czas na przystanek w drodze do Wiednia. Słuchacie RMF Classic.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Przez ostatni miesiąc w specjalnym konkursie na naszej antenie poznawaliśmy najciekawsze atrakcje Wiednia, a już dzisiaj wielki finał przygody po wiedeńsku. Zwycięzcy konkursu znajdują się właśnie w pociągu Erste Wiedeńskiej i jadą na weekend pełen atrakcji w Wiedniu. W pociągu Erste Wiedeńskiej są także nasi wysłannicy Natalia Ryba i Mariusz Palarczyk i kolejny gość. Sprawdźmy zatem, co dzieje się na miejscu. Natalio, dzień dobry.
2: No dzień dobry, Jadziu, ale nas pięknie zapowiedziałaś. Jestem bardzo dumna, a nie jestem tutaj sama, ponieważ jest ze mną Adriana Marczewska, szefowa kuchni. Cześć!
3: Cześć, dzień dobry, pozdrawiamy z jadącego pociągu.
2: Dosłownie jedziemy kilka 150 km na godzinę w zasadzie.
3: Patrzę za okno, wydaje się, że 150.
2: Adriana tutaj prowadzi warsztaty kulinarne i to jest fascynujące, co dzisiaj wybrałaś dla naszych uczestników, żeby przygotowali.
3: Moi drodzy słuchacze, my robimy tutaj prawdziwego Apfelstrudla, czyli takiego strudla zawijanego z pysznymi jabłkami, i robimy to w jadącym pociągu. Podczas jednego przyjazdu zrobimy ich 50.
2: Powiedz, bo mi już to zdradziłaś, ciekawostkę o tym cieście, że to był test w ogóle na dobrego kucharza.
3: Tak, dokładnie. To ciasto jest niezwykle elastyczne dzięki temu, że ma w sobie ocet i jesteśmy w stanie je za pomocą wałka i powietrza rozprowadzić na wielkość takiego przeciętnego polskiego stołu. Kiedyś zwijano te strudle za pomocą obrusa, my to tutaj robimy za pomocą ściereczki, i rozwałkowywany był tak cieniutynko, że można było przeczytać przez to ciasto list najlepiej miłosny, i tak właśnie można było sprawdzić, czy kucharz ma prawdziwą sztukę kucharską w ręku.
2: A czy ty wyznajesz taką zasadę, że przez żołądek do serca?
3: No oczywiście, że taka, jakże inaczej. Ja tak przyjmuję miłość i ja tak okazuję, ale też pochodzę z takiej rodziny, gdzie babcia stawiała michę zupy i mówiła: kocham cię. Bez słów. Dobrą zupą.
2: I kochasz masło też, prawda?
3: Kocham masło, napisałam o nim książkę, dodaję go wszędzie pełno i wiecie, jak nie wiecie, ile masła dodać, to znaczy, że trzeba go dodać jeszcze troszkę.
2: Polecamy Adrianę śledzić na social mediach jej prywatnych, bo super rzeczy tam robisz i przepiękne przepisy dodajesz. A teraz co, lecisz już na warsztaty kolejne?
3: Lecę, kochani, robić strudle w jadącym pociągu. Jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszamy na Insta, tam wszystko jest dobrze pokazane.
2: Dzięki, leć. Jadziu, my też ci dziękujemy za towarzystwo. Po raz kolejny słyszymy się o godzinie 16:30.
0: Tak jest, kolejna relacja z podróży pociągiem Erste Wiedeński już za 2 godziny w RMF Classic. Zapraszamy ponownie na nasze social media po więcej materiałów z podróży do Wiednia.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
0: No to jeszcze przez chwilę pozostańmy w tej wiedeńskiej atmosferze za sprawą serenady Franciszka Schuberta, Gra Murray Pariah.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Długi weekend rozpoczniemy w towarzystwie gwiazdy światowego formatu i piosenek z jego nowego albumu Cinematic, na którym artysta zaśpiewał legendarne filmowe piosenki takie jak As Time Goes By z filmu Casablanca czy Can You Feel the Love Tonight z filmu Król Lew. Moim gościem będzie Josh Groban.
1: Hello, it's Josh Groban. I'm so excited to chat with RMF Classic, and I am so excited to present to you my new album Cinematic, some of my favorite film songs of all time, which I hope you enjoy very much.
0: O magii ponadczasowych melodii kina porozmawiamy już dziś od 15 w RMF Classic. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

była muzyka Irvinga Berlina do filmu Joe Black. Wcześniej Roy Orbison w piosence z filmu Pretty Woman. Tu RMF Classic. Słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już niebawem powrócimy na ścieżki dźwiękowe wielkiego ekranu, a teraz przy fortepianach. Marek Iwacek, a więc słynny duet fortepianowy, który występował i grał dla nas do połowy lat 80. Marek Tomaszewski, Wacław Kisielewski i ich wersja utworu Beatlesów Yesterday.

0: reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert taniej masz. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
11: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: Zamknij oczy. Pora na seans. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: muzyka Jamesa Newtona Howarda do filmu Jestem legendą. Słuchajcie, RMF Classic, to nazwisko kompozytora powróci jeszcze w czasie naszej rozmowy, bo jak się okazuje, mój gość uwielbia muzykę filmową i tego kompozytora. Znają się osobiście i przyjaźnią. Wiele od niego się nauczył. O kim mowa? Josh Groban. Dziś od święta i na początek długiego weekendu będziemy zabierać was wspólnie w świat niezwykłych piosenek filmowych, które znalazły się na nowym albumie Josha Grobana, o którym mowa. Album nosi tytuł Cinematic, a ten wywiad zrealizowaliśmy w Londynie w czasie premiery albumu Cinematic Josha Grobana. Na albumie piosenki legendy, które publiczność zna od pokoleń, a to wymaga artystycznej odwagi i pomysłu na ten sukces.
1: Paradoksalnie, często łatwiej jest zaśpiewać zupełnie nową piosenkę niż utwór, który publiczność zna i kocha od dziesięcioleci. Gdy sięgasz po klasyczne filmowe melodie, wkraczasz na bardzo szczególny teren. Ludzie mają z tymi utworami własne wspomnienia, emocje, historie. Czujesz odpowiedzialność, by potraktować je z szacunkiem i jednocześnie wnieść do nich coś od siebie. Właśnie dlatego ten projekt dojrzewał długo. Nie chcieliśmy się spieszyć. Zależało nam, by wybrać tylko te piosenki, które naprawdę mogę zaśpiewać najlepiej, a także znaleźć idealną równowagę między tradycją a nowym spojrzeniem. Ogromną rolę odegrali tu producent Greg Wells i nasi aranżerzy. Często mam intuicję, jak chciałbym wykonać dany utwór, ale potrzebuję też ludzi, którzy usłyszą coś więcej. Aranżerzy potrafią otoczyć głos instrumentami, harmoniami, rozwiązaniami, których sam bym nie wymyślił. Słyszą możliwości, których wykonawca czasem nie dostrzega, bo jest zanurzony we własnym instrumencie. I wtedy właśnie dzieje się coś niezwykłego. Pojawia się nowa inspiracja, a wraz z nią pewność siebie. Dzięki temu można odważyć się zrobić krok dalej i opowiedzieć znaną historię w nowy sposób. Dlatego ten album jest dla mnie nie tylko hołdem dla wielkich filmowych piosenek, ale także lekcją zaufania do muzyki, do współpracowników i do własnej wrażliwości.
0: Lekcja odrobiona i to na piątkę z plusem, muszę przyznać, przy okazji odwagi i ogromnego serca, które artysta włożył w ten album. Możecie również usłyszeć wyjątkowe aranże piosenek legendy, które zapisały się w historii kina. Album Cinematic Josha Grobana otwiera utwór As Time Goes By z filmu Casablanca, napisana przez Hermana Hapfelda w roku 1931. Niebawem w naszej rozmowie powrócimy do czasów młodości, sprawdzimy, jak to się stało, że tak bardzo nieśmiały chłopak z Los Angeles odkrył, że muzyka może zmienić całe jego życie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W nadchodzącym odcinku przyjrzymy się nieco bliżej polskiej produkcji Proud.
3: Pogadamy też o tym, którego polskiego kompozytora słucha Guillermo del Toro.
2: Klasyka lat 80. wraca w nowej wersji na ekrany.
3: I czy najnowszy hokejowy off-campus dobija do fenomenu gorącej rywalizacji.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.

RMF Classic. Klasyka, która uspokaja.

0: Muzyka Alexisa Frencha to również wykonanie artysty. Utwór These Days za nami. Słuchajcie, RMF Classic 15.30 na zegarach. Mam nadzieję, że dzięki RMF Classic pogoda nie zepsuje wam długiego weekendu. To dopiero początek tego odpoczynku od wszystkich obowiązków i pracy, a my dziś zapraszamy do towarzystwa wyjątkową osobowość światowej sceny. Josh Groban jest gościem RMF Classic, który niedawno, bo w maju, odsłonił także swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. Koncertuje na całym świecie, śpiewa w najbardziej prestiżowych salach koncertowych, a już teraz, tak jak obiecałam, wracamy do czasów dorastania, czasów, kiedy kiełkowała jego miłość do muzyki i kształtowała się jego artystyczna przyszłość.
1: Well, I mean, I grew up in Los Angeles, which was a big help for that. It's such a
2: dorastałem w Los Angeles, mieście, które było prawdziwym tyglem muzyki, sztuki, teatru i tańca. Bardzo wiele zawdzięczam rodzicom. To oni zabierali mnie i mojego brata na koncerty, spektakle, na różne wydarzenia artystyczne. Czasem wystarczy po prostu dać młodemu człowiekowi możliwość zobaczenia i usłyszenia czegoś wyjątkowego. Po takich wieczorach wracałem do domu pełen emocji i wyobraźni. Zamykałem się w swoim pokoju, słuchałem kupionych płyt i śpiewałem razem z ulubionymi wykonawcami. Oglądałem koncerty Eltona Johna w Hollywood Bowl, słuchałem Los Angeles Philharmonic, zachwycałem się pierwszymi przedstawieniami Cirque du Soleil. Byłem bardzo nieśmiałym i lękliwym dzieckiem. Sztuka otworzyła przede mną zupełnie nowy świat. Uświadomiła mi, że istnieje przestrzeń, do której mogę należeć i że mam własny głos, choć wcześniej o tym nie wiedziałem. To właśnie dlatego tak mocno wierzę dziś w edukację artystyczną i dostęp młodych ludzi do kultury. Jedno spotkanie ze sztuką może zapalić iskrę, która zmieni całe życie. Tak było w moim przypadku.
0: Gościem RMF Classic jest Josh Groban. To wydanie specjalne programu z udziałem artysty światowej sławy. Słuchamy także piosenek z jego nowej płyty Cinematic, na której znalazła się m.in. ta wyjątkowa piosenka o spełnianiu marzeń. Jest także oscarowym utworem i symbolem muzycznym studia Disney z 1940 roku. When You Wish Upon a Star z filmu Pinocchio.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie i muzyce filmowej. Słuchamy klasyki, poznajemy nowości i tych nowości już w ten czwartek będzie całkiem sporo. Serialowo wielki finał Euforii, sezon trzeci i muzyka Hansa Zimmera. Do tego premiera, produkcja Spider Noir z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Usłyszymy także piękne filmowe utwory w równie pięknym wykonaniu Josha Grobana, a także zanurzymy się w świat Masters of the Universe. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18 w RMF Classic.
3: A już teraz muzyka Georgesa Bizeta to pieśń Toreadora z opery Carmen. Ernst Blon z towarzyszeniem Orchestre National de la Radiodiffusion Française, a prowadzi Sir Thomas Beecham.

0: Muzyka Filipa Sarda w nowej aranżacji w wykonaniu Le Siècle z zespołem Renaud Capuçon na skrzypcach. To aranżacja słynnej La Chanson d'Hélène. Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa i taką w sercu ma również dzisiejsza gwiazda popołudnia z RMF Classic, Josh Groban. Rozmawiamy o albumie Cinematic i wielkiej fascynacji muzyką filmową. Na krążku przeboje wielkiego ekranu, te dawne i te nowsze. Polecam Wam gorąco przesłuchać cały album. No i przy okazji naszej rozmowy Josh Groban podzielił się wielką fascynacją twórczością Jamesa Newtona Howarda, autora ścieżek dźwiękowych do takich filmów jak Osada czy Igrzyska Śmierci.
1: Muzyka filmowa od zawsze była mi bardzo bliska, a jednym z kompozytorów, których podziwiam najbardziej, jest James Newton Howard. To prawdziwy mistrz tworzenia emocji. Napisał muzykę do wielu wybitnych filmów i ma niezwykły dar budowania muzycznej opowieści, która prowadzi widza przez cały film. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego dana scena tak mocno nas porusza. Myślimy, że to zasługa obrazu czy aktorów. Tymczasem ogromną rolę odgrywa właśnie muzyka. Miałem szczęście współpracować z Jamesem i bardzo wiele się od niego nauczyłem. Jest jeszcze coś, co zawsze mnie u niego fascynuje. Jego fortepian. To właśnie przy nim często pojawiają się najlepsze pomysły. Zresztą fortepian jest dla kompozytora filmowego instrumentem absolutnie fundamentalnym. Zawsze żartuję z Jamesem, że kiedy go odwiedzam, najpierw pytam, gdzie stoi ten słynny fortepian, a dopiero potem, czy napijemy się kawy. I coś w tym jest. Za każdym razem, gdy przy nim siadam, coś skomponuję. W moim domu stoi skromniejszy instrument. Yamaha wyposażona w specjalny mechanizm filcowy. Po naciśnięciu pedału filc opada na struny, a fortepian zyskuje niezwykle delikatne, niemal eteryczne brzmienie. Bardzo lubię komponować właśnie w ten sposób. Łatwo jest napisać coś głośnego, monumentalnego i efektownego. Znacznie trudniej stworzyć melodię, która porusza słuchacza szeptem. Dlatego często szukam tematów, które działają właśnie wtedy, gdy są zagrane najciszej i najprościej. Praca nad albumem inspirowanym muzyką filmową uświadomiła mi jeszcze jedną rzecz. Wiele z największych tematów filmowych nie zostało napisanych z myślą o śpiewaniu. To po prostu doskonałe melodie. Wystarczy pomyśleć o muzyce z filmu Top Gun czy muzyce Johna Williamsa do Gwiezdnych Wojen. Każdy zna te dźwięki, choć nie mają ani jednego słowa. Czasem aż szkoda, że nie można ich zaśpiewać. Ale właśnie wtyda, że nie można ich zaśpiewać. Ale właśnie w tym tkwi magia muzyki.

0: reklama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
16: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
15: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
0: Po reklamie.
17: Magia kina w twoim głośniku. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka Johna Debneya do filmu Horyzont, rozdział pierwszy. Słuchacie RMF Classic na naszej ścieżce dźwiękowej. Już niebawem Klan Sycylijczyków i muzyka Ennio Morricone z filmu pod tym tytułem. Wkrótce także piosenka R.E.M. A ja przypomnę, że jeszcze w tej godzinie połączymy się ponownie z pociągiem do Wiednia, w którym przebywają zwycięzcy konkursu Przygody po wiedeńsku, prowadzonego na naszej antenie. W tym pociągu liczne atrakcje spotykają naszych słuchaczy, bo jest i kawiarnia w pięknym wiedeńskim stylu w tym pociągu. Są również warsztaty kulinarne, koncerty kameralne odbywając się właśnie także w drodze do Wiednia i wszystko obserwują nasi specjalni wysłannicy Natalia Ryba i Mariusz Palarczyk. To oni także zapewniają relacje wideo. Zajrzyjcie do naszych mediów społecznościowych. To bardzo, bardzo miły początek długiego weekendu właśnie w pociągu do Wiednia. Relacja około 16:30, a teraz piosenka Everybody Hurts, którą wiele lat temu zaśpiewał zespół R.E.M.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: I później jeszcze rapował. Odpowiedz, dlaczego odeszłaś z kolegą, a mnie pozostawiłaś samego. Dlaczego? No wiesz, jak ja pamiętam?
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: Moim gościem artystka kompletna, Golda Tencer.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: Tym wykonaniem wspaniale zapraszają do tańca Michael Bublé i Cécile McLaurin-Salvon. La vie en rose, ta piosenka za nami. Jest 16:30, słuchacie RMF Classic, czas na ostatni przystanek w drodze do Wiednia.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Przez ostatni miesiąc w specjalnym konkursie na antenie RMF Classic poznawaliśmy najciekawsze atrakcje Wiednia. A dzisiaj trwa wielki finał przygody po wiedeńsku. Zwycięzcy konkursu znajdują się w pociągu Erste Wiedeński i jadą na weekend pełen atrakcji właśnie w Wiedniu. Pociąg Erste Wiedeński to jest także miejsce, w którym są nasi wysłannicy Natalia Ryba, Mariusz Palarczyk i ich kolejny gość. Sprawdźmy więc, jak mija podróż do Wiednia, jakich wrażeń dostarcza wam ta kolejowa przygoda. Natalio, dzień dobry jeszcze raz.
2: Dzień dobry, Radziu, fantastycznie cię ponownie słyszeć i powiem szczerze, że bardzo się cieszę, bo akurat weszliśmy w momencie, kiedy zobaczyłam pierwszy austriacki pociąg. To znaczy, że już wyjechaliśmy z Czech, jesteśmy właściwie coraz bliżej Wiednia, a ze mną jest Marcin Karbowski, czyli konduktor pociągu Erste Wiedeński. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
2: To jest twój trzeci i ostatni przejazd. Powiedz mi, czy na każdym przejeździe tutaj podróżujący są tak zachwyceni?
3: Tak, jest to trzeci, ostatni. Myślę, że podróżujący tutaj przeżywają przygodę wewnątrz siebie, poznają coś nowego. No jest to przygoda niezapomniana. Każdy, kto tutaj jest, odczuwa to tak samo. Jest naprawdę fantastycznie. Jest to coś nie do opisania po prostu.
2: Marcin jest wspaniałym konduktorem, ponieważ przy każdym odjeździe opowiada nam też suchar. Powtarzać ich nie będziemy, bo one różnej jakości są, ale jesteś mistrzem. Jaka jest twoja ulubiona część Wiednia?
3: Ja myślę, że Prater. Jest to najstarszy tutaj, jeden z najstarszych na świecie w ogóle parków rozrywki i zrobił on na mnie mega wrażenie, szczególnie, że mam bardzo duży lęk wysokości i tam się po prostu przełamałem. Zostałem wyszłony z katapulty, co jest mega niesamowite.
2: Nie dość, że konduktor to taki, który jeszcze został wystrzelony z katapulty. W ogóle Wiedeń to jest bardzo ciekawe miasto, dlatego że regularnie jest umiejscowiany w bardzo wysokich miejscach w rankingu takich rankingach jakości życia. Mieszkańcy nawet żartują, że największym problemem miasta jest wybór między kawą, winem, a koncertem muzyki klasycznej. To my byśmy tam się odnaleźli jako RMF Classic. Czy ty właśnie masz takie poczucie, że Wiedeń to jest idealne miasto, nie tylko właśnie na wyrwanie się na weekend, tylko żeby po prostu tam osiąść?
3: Znaczy ja uważam, że tak, sam odkryłem to miasto. Przedtem byłem za dzieciaka tylko w Wiedniu, a tutaj naprawdę nie dość, że jest fantastyczne odczucie na miejscu, to można też sobie uciec w góry, czy po prostu nad jezioro. Jest niesamowite miejsce do City Breaka, czy też jakbyśmy chcieli gdzieś po prostu uciec później dalej. Także ja jak najbardziej polecam.
2: Ja tutaj też pytam wszystkich uczestników i gości o takie kulinarne ich ulubione rzeczy. Czy ty masz właśnie taką swoją?
3: Mam, jest to taka bułka i ona jest z pieczonym pasztetem i można to znaleźć na przykład w Leberka z Pepi. No ja tam też po nią jadę.
2: No może się zabierzemy z tobą, słuchaj, z Mariuszem. No dobrze, bardzo ci dziękujemy za to, że wpadłeś. Idź sterować pociągiem, bo zostało nam naprawdę już parę dziesiąt kilometrów i w Wiedniu będziemy. My się z tobą, Jadziu, i z naszymi kochanymi słuchaczami żegnamy. Zapraszamy nieustająco na nasze media społecznościowe. Tam relacja z dzisiejszego dnia.
0: To już ostatnia relacja z podróży pociągiem Erste Wiedeński. Natalio, bardzo dziękujemy za te wszystkie wieści z pociągu do Wiednia. Nasi słuchacze wkrótce dotrą do stolicy Austrii, no i rozpoczną wymarzony weekend po wiedeńsku. Życzymy wszystkim udanego pobytu.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
0: Na finał naszej przygody po wiedeńsku nie może zabraknąć legendarnego walca Johanna Strausa II, a więc posłuchajmy opowieści Lasku Wiedeńskiego. Grają filharmonicy wiedeńscy, prowadzi Willi Boskowski.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Moim gościem będzie Tomek Sobania, który realizuje ekstremalne projekty biegowe. Biega Tomek więcej niż chodzi. A teraz jest w trakcie 50 maratonów w 50 dni w 50 stanach na 250-lecie niepodległości USA.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Po reklamie.

RMF Classic już za chwilę popłynie głos Annie, a teraz nowość z naszego repertuaru, piosenka 4th of July Gavina Breivika, którą słychać w kadrach serialu The Pitt.

Wspomnienia w piosence Sail Away, a wcześniej usłyszeliście muzykę Gavina Brevika z serialu The Pitt. Tu RMF Classic. Niebawem powrócimy do aranżacji znanych melodii i wykonania w itemie String Quartetu. To będzie muzyka z serialu Bridgertonowie. A już za chwilę przy fortepianie Misza Dichter zagra Marzenie miłosne numer 3 Franciszka Liszta. Po godzinie 17 powracam do wywiadu z Joshem Grobanem, który dziś opowiada o tym, jak powstawała jego nowa płyta zatytułowana Cinematic. I mam nadzieję, że dołączycie do nas tuż po godzinie 17. A już teraz muzyka Franciszka Liszta, Marzenie miłosne numer 3.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
7: Muzyczna podróż przez kino. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Jolka! Była super!
1: Na razie.
2: Muzykę do filmu Sztuczki skomponował Tomasz Gąsowski, przed chwilą fragment, a wcześniej muzyka Hansa Zimmera do filmu Holiday. Urlop, długi weekend, no właśnie, towarzyszymy Wam w tym wyczekiwanym wypoczynku. Choć pogoda trochę grymasi, to mamy nadzieję, że dzisiejsze towarzystwo Gwiazdy Światowej Sceny nadrabia te niedogodności. Moim gościem jest Josh Groban, wokalista, który właśnie wydał nową płytę. Wierni fani doczekali się piosenek filmowych w wykonaniu Josha Grobana. Są takie filmowe utwory, które żyją znacznie dłużej niż sam film. Dla Josha nagranie takich utworów było nie tylko muzycznym wyzwaniem, świadczącym o jego artystycznej odwadze i dojrzałości, ale także osobistym komentarzem do współczesnego świata, który go otacza.
3: Są takie utwory filmowe, które dawno już przestały należeć wyłącznie do kina. Żyją własnym życiem, towarzyszą kolejnym pokoleniom i z czasem nabierają nowych znaczeń. Jednym z nich jest dla mnie Can You Feel the Love Tonight z Króla Lwa. Kocham ten film i muzykę Eltona Johna, która stała się jego nieodłączną częścią. Kiedy jednak wróciliśmy do tej piosenki po latach, odkryłem ją na nowo. Siedzieliśmy w studiu, przeglądaliśmy wiadomości i widzieliśmy świat pełen podziałów, napięć i wzajemnej nieufności. W pewnym momencie spojrzeliśmy na tekst tej piosenki i pomyśleliśmy, może właśnie dziś potrzebujemy tego przesłania bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego nagranie jej z chórem z Los Angeles Gay Men's Chorus miało dla mnie wyjątkowe znaczenie. To nie była tylko kolejna interpretacja znanego utworu. Był to także gest solidarności i przypomnienie, że każdy potrzebuje akceptacji, wsparcia i poczucia wspólnoty. W 2026 roku ta piosenka zabrzmiała dla mnie jeszcze mocniej niż wtedy, gdy po raz pierwszy usłyszałem ją w filmie. Drugim takim utworem jest Stand By Me. Oczywiście wielu z nas kojarzy go z kultowym filmem Stań Przy Mnie w reżyserii Roba Reinera. To jeden z moich ulubionych obrazów wszechczasów. Niedawno miałem okazję poznać Roba i jego żonę Michelle, a niedługo później dotarła do nas wiadomość o ich śmierci. Wtedy ta piosenka nagle nabrała zupełnie nowego znaczenia. Postanowiliśmy nagrać jej specjalną wersję jako muzyczny hołd dla człowieka, który przez swoją twórczość dał nam tyle wzruszeń i niezapomnianych filmowych wspomnień. To właśnie dlatego ten utwór znalazł się na końcu albumu. Tak jak As Time Goes By otwiera tę muzyczną podróż, tak Stand By Me stało się jej naturalnym i bardzo osobistym zakończeniem. To dwa przykłady piosenek, które dawno przekroczyły granice kina. Dziś opowiadają już nie tylko historie bohaterów z ekranu, ale także nasze własne.
2: Do godziny 18 w naszych gościnnych progach Josh Groban, który opowiada o płycie Cinematic i o kulisach szukania drogi do wykonania jednych z najbardziej znanych filmowych piosenek. Wkrótce nasza rozmowa doprowadzi nas na Sycylię i do jednego z największych reżyserów w dziejach kina. A tak brzmi Can You Feel the Love Tonight w wykonaniu Josha Grobana z płyty Cinematic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Kiedy myślę Jan Sebastian Bach, to skojarzenie mam oczywiste. Muzyka organowa, a kiedy łączę te dwie rzeczy, to zaraz pojawia się nazwisko Helmut Walcha. Muzyk, który dwukrotnie nagrał komplet utworów organowych Bacha, a to za każdym razem blisko 50 godzin muzyki. Archiw wydał w połowie lat 60. płytę, na której słuchamy tego instrumentalisty i dwóch sesji, które dzieli 8 lat i cała epoka. Zaczniemy od najsłynniejszej fugi D-moll.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
4: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Muzyka Jerzego Fryderyka Händla to fragment muzyki Ogni Sztucznych. Wykonanie zespołu Le Concert des Nations prowadził Jordi Savall. A teraz historia, którą opowie gość świątecznego popołudnia z RMF Classic, Josh Groban. Zaprowadzi nas na Sycylię i do jednego z największych reżyserów w dziejach kina, który rzucił wokaliście kiedyś wyzwanie językowe, śpiewania w języku sycylijskim. O tym doświadczeniu opowiada już teraz Josh Groban.
1: Śpiewanie w różnych językach było ważną częścią mojego muzycznego wykształcenia. Już jako młody wokalista wykonywałem utwory z repertuaru klasycznego i pieśni artystyczne pochodzące z różnych krajów. Fascynowało mnie to, jak każdy język wpływa na głos, jak otwiera brzmienie, zmienia rytm frazy i prowadzi emocje zapisane w muzyce. Dlatego ogromnym doświadczeniem było dla mnie spotkanie z językiem sycylijskim. Wcześniej wielokrotnie śpiewałem po włosku, ale sycylijski okazał się czymś zupełnie innym. Ma własny rytm, charakterystyczną melodię mowy i wymowę, która nadaje tekstom szczególną ekspresję. Najpierw przygotowałem utwór po włosku, ale później okazało się, że powinien zabrzmieć właśnie w sycylijskiej wersji. Wszystko wydarzyło się za sprawą Francisa Forda Coppoli. Podczas uroczystości organizowanej przez American Film Institute, gdzie odbierał wyjątkowe wyróżnienie za całokształt twórczości, osobiście poprosił mnie o wykonanie słynnego tematu z Ojca Chrzestnego. Byłem zaszczycony, ale też bardzo stremowany. To przecież jedna z najbardziej rozpoznawalnych melodii w historii kina. Utwór, który kochają miliony widzów na całym świecie. Pamiętam, jak stanąłem przed publicznością pełną moich artystycznych bohaterów. Na sali byli twórcy filmu, aktorzy i ludzie, których podziwiałem od lat. A jednak, gdy zacząłem śpiewać, poczułem niezwykłą siłę tej muzyki. To melodia pełna nostalgii, melancholii, ale też romantyzmu i głębokiego człowieczeństwa. Właśnie wtedy uświadomiłem sobie, jak silna jest moja osobista więź z filmowymi piosenkami. Tamten występ był czymś więcej niż tylko wykonaniem znanego tematu. Stał się momentem, w którym po raz pierwszy pomyślałem, że być może powinienem nagrać cały album poświęcony muzyce filmowej. Jeśli ktoś zasiał we mnie tę myśl, był to właśnie Francis Ford Coppola. Za to doświadczenie pozostanę mu wdzięczny na zawsze.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie i muzyce filmowej. Słuchamy klasyki, poznajemy nowości i tych nowości już w ten czwartek będzie całkiem sporo. Serialowo wielki finał Euforii, sezon trzeci i muzyka Hansa Zimmera. Do tego premiera, produkcja Spider Noir z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Usłyszymy także piękne filmowe utwory w równie pięknym wykonaniu Josha Grobana, a także zanurzymy się w świat Masters of the Universe. Do usłyszenia!
3: Między ścieżkami. Już dziś po 18 w RMF Classic.
4: A teraz muzyka Georga Filipa Telemana. To fragment koncertu na róg D-dur. Zbigniew Żuk, Baltic Virtuosi i Gediminas Dalinkiewiczus.

0: Muzyka Antonina Dworzaka, to ósmy taniec słowiański, opus 46 w wykonaniu Mateusza Kowalskiego i Marka Grgicia. Słuchajcie, RMF Classic, czas na pożegnanie z dzisiejszą gwiazdą świątecznego popołudnia RMF Classic. I to jedna z najbardziej wzruszających historii płyty Cinematic, którą dziś przesłuchujemy przy okazji wywiadu. To historia aranżacji i wykonania Moon River, najbardziej osobisty fragment albumu Cinematic. Kiedy Josh Groban nagrywał tę piosenkę, szukał trębacza, który mógłby wejść w dialog z jego głosem. Rozważał nazwiska największych gwiazd jazzu i nagle przypomniał sobie, że najlepszy kandydat do tej partii jest znacznie bliżej.
1: We were thinking of collaborators for that song because the arranger of
2: Moon River to dla mnie coś więcej niż kolejna piosenka na płycie. To bardzo osobista historia, w której główną rolę odegrał mój tata. Kiedy pracowaliśmy nad tym utworem, aranżer Vince Mendoza stworzył przestrzeń do muzycznego dialogu między głosem a instrumentem. Naturalnym wyborem wydawała się trąbka. Zacząłem więc myśleć o wielkich muzykach, których zawsze podziwiałem. Rozmawiałem o tym z rodziną i nagle uświadomiłem sobie coś bardzo prostego. Przecież mój tata jest trębaczem. Kiedy był młody, grał znakomicie. Miał talent, który mógł zaprowadzić go na zawodową scenę. Ostatecznie wybrał jednak inną drogę. Dla stabilności rodziny zrezygnował z muzycznych ambicji i poświęcił się pracy zawodowej. Dzięki temu stworzył fundament, na którym ja i mój brat mogliśmy budować własne marzenia. Pomyślałem wtedy, a gdyby to właśnie on zagrał w Moon River? Problem polegał na tym, że nie grał regularnie od niemal 50 lat. Zadzwoniłem do niego i zapytałem, czy spróbuje. Dałem mu 3 tygodnie na przygotowanie. Odpowiedział spokojnie. Znam tę melodię. Spróbuję. I rzeczywiście zaczął ćwiczyć. Kiedy dzwoniłem do domu, słyszałem w słuchawce gamy i ćwiczenia techniczne. Powoli wracał do instrumentu, który kiedyś był tak ważną częścią jego życia. Nagranie odbyło się w jednym z legendarnych studiów w Los Angeles, ulubionym miejscu Louisa Armstronga. Zebraliśmy całą rodzinę, żeby uczestniczyła w tym wydarzeniu. Mój tata kończy w tym roku 80 lat. Pasję do muzyki odziedziczyłem właśnie po nim. Także słuch, wrażliwość i miłość do dźwięków. Wszystko zaczęło się od jego pasji. Dlatego możliwość wspólnego nagrania utworu była dla mnie czymś niezwykle wzruszającym. To nie tylko muzyczny duet, to także forma podziękowania za wszystko, co mi przekazał. I chyba właśnie dlatego ta współpraca pozostanie dla mnie najważniejszą ze wszystkich, jakie kiedykolwiek zrealizowałem.
0: Josh Groban nie bez wzruszenia opowiedział mi tę historię przed mikrofonem RMF Classic. Efekt usłyszycie już za chwilę, bo na koniec naszej rozmowy jeszcze kilka bardzo ciepłych słów specjalnie dla polskich fanów artysty i słuchaczy RMF Classic.
2: Mam ogromną wdzięczność za wsparcie, energię i pasję, które od pierwszego dnia otrzymuję od moich fanów w Polsce. Nawet kiedy koncertuję w innych krajach Europy, często widzę na widowni osoby, które przyjechały właśnie z Polski. Mój pierwszy koncert w Krakowie był dla mnie niezwykłym przeżyciem. Kiedy zaczynałem swoją drogę artystyczną ponad 25 lat temu, wydawało się, że muzykę klasyczną czy bardziej tradycyjne formy trzeba było odbiorcom w pewien sposób tłumaczyć i do nich przekonywać. Dziś widzę coś zupełnie innego. Młodzi ludzie nie mają uprzedzeń wobec gatunków. Są ciekawi, otwarci. Swobodnie sięgają po klasykę, jazz, pop czy muzykę filmową, a różnorodność traktują jako wartość. To jedno z najbardziej serdecznych i otwartych pokoleń miłośników muzyki, jakie kiedykolwiek spotkałem. A dla artysty, który uwielbia łączyć różne muzyczne światy, to niezwykle inspirujące. Dlatego przede wszystkim chciałbym powiedzieć dziękuję. Czuję wasze wsparcie od ponad 2 dekad i nie mogę się doczekać, by już wkrótce spotkać się z wami podczas kolejnych koncertów.
0: To było specjalne wydanie programu z udziałem Josha Grobana, multiplatynowy wokalista, autor piosenek, aktor, filantrop, laureat nagród Tony, Emmy, pięciokrotnie nominowany do nagrody Grammy od maja tego roku, także właściciel swojej gwiazdy w Hollywood Walk of Fame. Na finał Moon River śpiewa Josh Groban na trąbce, tata Jack Groban. RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza. I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super, kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Po reklamie.

Na co dzień jest księciem Adamem i pochodzi z planety o nazwie Eternia. Jednak gdy zachodzi taka potrzeba, po wypowiedzeniu słów na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj, staje się Herosem Himenem. To od muzyki Daniela Pembertona do nowej, tym razem pełnometrażowej, odsłony Masters of the Universe. Rozpoczynamy to nasze dzisiejsze spotkanie między ścieżkami. Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Tytus Hołdys. Temat Eternia. Ta kompozycja promuje film, który już jutro zawita do naszych kin i co ważne, Daniel Pemberton do współpracy nad tą ścieżką dźwiękową zaprosił słynnego gitarzystę Briana Maya, czyli jednego z liderów grupy Queen. Cóż to była za fantastyczna przygoda? Jestem pewien, że władcy wszechświata sprawią widzom na całym świecie sporo radości. Praca z reżyserem Travisem Knightem oraz kompozytorem Danielem Pembertonem to była czysta przyjemność, napisał na swoim Instagramie Brian May. A pomyśleć, że wszystko zaczęło się w roku 1982, kiedy to firma Mattel wyprodukowała pierwsze zabawki, pierwsze figurki właśnie z linii Masters of the Universe. Te spotkały się z tak wielkim uznaniem, że wkrótce powstały komiksy, a następnie wyprodukowano pierwszy serial animowany kultowego dziś He-Mana. Czy ta nowa wersja filmowa powtórzy sukces swojego znacznie już starszego brata? Jako człowiek żyjący nostalgią trzymam mocno kciuki za powodzenie tego projektu. Trzymam również kciuki za całą ścieżkę dźwiękową od Daniela Pembertona. Do tej muzyki w programie Między Ścieżkami na pewno jeszcze w przyszłości wrócimy, natomiast już teraz Bill Conti i jego oprawa do filmowego, również aktorskiego Masters of the Universe, tyle że z roku 1987 tu w roli głównej wystąpił Dolph Lundgren.

0: RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Po reklamie.

W Radiu RMF Classic słuchacie programu Między Ścieżkami. W tej audycji wędrujemy tropem najpiękniejszej muzyki filmowej, muzyki serialowej. Tydzień temu wybrzmiało także sporo dźwięków ze świata gier wideo, za co, patrząc na otrzymane od Was wiadomości, byliście bardzo wdzięczni. Do gier na pewno jeszcze w tym programie nieraz wrócimy. Ten dzisiejszy wieczór rozpoczęliśmy natomiast od świata Masters of the Universe. Ta nowa filmowa odsłona Władców Wszechświata już od jutra w naszych kinach. Przed momentem pojawiła się z kolei ta jakże drapieżna, jakże dynamiczna muzyka od Bera McCreary. To Masters of the Universe Revelation, serial animowany sprzed kilku lat. Tytuł raczej pozytywnie przyjęty zarówno przez krytyków, jak i fanów Masters of the Universe. Masters of the Universe to chyba pierwsze fikcyjne uniwersum, w które tak całkowicie wsiąknąłem, wspomina Bear McCreary. Urodziłem się w roku 1979, więc byłem w idealnym wieku. Mając te kilka lat, wręcz żyłem tymi zabawkami, tymi książkami i kreskówką. Pod wieloma względami to właśnie ta franczyza otworzyła mi drzwi do świata fantasy i ukształtowała mój gust, zarówno literacki, jak i filmowy. Można powiedzieć, że urodziłem się po to, aby pewnego dnia stworzyć muzykę do kolejnej odsłony Masters of the Universe. Kończy kompozytor, my jednak nie kończymy naszego spotkania z jego muzyką do Masters of the Universe Revelation. To kolejne tematy z kolejnego sezonu tej właśnie animowanej serii.

Burr McCreary i jego muzyka z animowanego serialu Masters of the Universe Revelation to produkcja dla ciut starszych fanów tej franczyzy. Z kolei dla tych nieco młodszych przygotowano nową wersję serialu He-Man and the Masters of the Universe. Tutaj za ścieżkę dźwiękową odpowiadał Michael Kramer. I znalazłem dla Was takie oto wspomnienie od samego kompozytora. Muzyka zawsze mnie pociągała. Wchodziłem do pokoju, gdzie stało pianino i ze słuchu brzdąkałem utwory, które chwilę wcześniej ćwiczyły podczas lekcji moje siostry. Zawsze też kochałem opowieści. Mama czytała mi tak dużo, że to czytanie było wręcz wplecione w nasz każdy dzień. Od najmłodszych lat czułem, że mam ogromną wyobraźnię do snucia historii. Te dwa wątki, muzyka i opowiadanie, przeplatały się w moim życiu, aż w końcu połączyły się w jedno, w tworzenie muzyki filmowej, mówi Michael Kramer i dodaje: to naprawdę magiczna sprawa, móc tak oddziaływać na ludzkie emocje za sprawą dźwięków. Zawsze powtarzam, że dzięki temu można się poczuć niemal jak czarodziej. No to niech nam jeszcze przez moment Michael Kramer poczaruje. To jego kolejne kompozycje z serialu He-Man and the Masters of the Universe.

0: tu RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
0: Po reklamie.

Żegnamy się ze światem He-Mana i muzyką do różnych odsłon serii Masters of the Universe, Władcy Wszechświata, już od jutra w naszych kinach. Zachęcam do wybrania się na ten film, chociażby dla samej muzyki Daniela Pembertona, od której to rozpoczęliśmy to nasze dzisiejsze spotkanie. Fantastyczny temat Eternia. Na gitarze zagrał tu legendarny gitarzysta grupy Queen, Brian May. Zaś główną rolę w tej nowej filmowej wersji Masters of the Universe zagrał Nicolas Galitzine, aktor znany m.in. z produkcji romantycznych tytułów takich jak Na samą myśl o tobie z Anne Hathaway, ale też i aktor, którego w tym roku zobaczyć mogliśmy na ekranie w dość nieoczekiwanym familijnym hicie, czyli w filmie Sprawiedliwość owiec. Akcja skupia się tutaj na stadzie owiec z irlandzkiego miasteczka, które pewnego dnia odnajduje na łące ciało swojego ukochanego pasterza George'a. Ponieważ mężczyzna miał w zwyczaju codziennie czytać im kryminały, to te niezwykle inteligentne i zdeterminowane zwierzęta postanawiają wziąć sprawy w swoje kopyta, by samodzielnie rozwikłać zagadkę jego tajemniczej śmierci. Nie tylko działa jak złoto na każdym poziomie, w który celuje, kryminału, komedii i przypowieści, to jeszcze buduje dwa równoważne światy, ludzi i zwierząt, każdy z nich wypełniając wyrazistymi postaciami. Napisał o tej właśnie produkcji ceniony krytyk i filmowy opowiadacz Michał Oleszczyk, którego przy tej okazji bardzo gorąco pozdrawiam. Posłuchajmy proszę muzyki z tej właśnie produkcji. To ścieżka dźwiękowa autorstwa Christopha Becka.

Sprawiedliwość owiec i muzyka Christopha Becka. Christoph Beck to w Hollywood naprawdę ceniony autor muzyki filmowej. W jego dorobku znajdziemy tytuły takie jak Podwójna gra z Alem Pacino, też filmowego Garfielda, Nową różową panterę, świetną komedię familijną Kocha, lubi, szanuje z Ryanem Goslingiem i Steve'em Carellem, uwielbianą przez dzieciaki na całym świecie Krainę lodu, futurystyczne Na skraju jutra z Tomem Cruise'em i Emily Blunt. To w końcu również Christoph Beck pracował nad kilkoma już komiksowymi produkcjami ze stajni Marvela, w tym chociażby nad muzyką do serii o Ant-Manie, a jego początki to muzyka serialowa, w tym chociażby praca nad oprawą kultowej przecież serii Buffy Postrach Wampirów. Jak widać, Christoph Beck to szalenie wszechstronny kompozytor, żaden gatunek ani rozmiar projektu nie są mu straszne. Świat kina wciąż zresztą bezustannie przeplata on z telewizją, czego doskonałym przykładem będzie teraz ta muzyka. To kolejny serial z marvelowskiego uniwersum, czyli Rzecz o Czarownicach. Serial to zawsze Agata i muzyka Christopha Becka oraz niosąca tę historię pieśń The Ballad of the Witch's Road.

Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Między Ścieżkami prowadzi nas w RMF Classic Tytus Hołdys. Ruszamy dalej.

W radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami wybrzmiała właśnie pieśń Czarownic, utwór The Ballad of the Witch's Road. To utwór skomponowany przez duet Kristen Anderson-Lopez i Roberta Lopeza, małżeństwo

mające na swoim koncie wiele, wiele prestiżowych nagród od Grammy przez teatralne Tony, telewizyjne Emmy, czy w końcu też te najważniejsze filmowe wyróżnienia. Dwa Oscary mają oni na swoim koncie, zdobyte za piosenki do animacji Kraina Lodu oraz Coco. To był fragment ścieżki dźwiękowej To Zawsze Agata, a my ze światem małego ekranu jeszcze pozostajemy. Przed nami już teraz muzyka z wielce wyczekiwanej nowej produkcji z Nicolasem Cage'em w roli głównej. To serial Spider-Noir i wspólna ścieżka dźwiękowa Chrisa Bowersa oraz Michaela Dina Parsonsa, a także zdobiące te produkcje piosenki. Jedna nowa, a jedna dobrze znana, choć w nowej aranżacji oraz w nowym wykonaniu.

To była piosenka Saving Grace, utwór napisany specjalnie z myślą o serialu Spider-Noir. Wcześniej jeszcze fragmenty ścieżki dźwiękowej od Chrisa Bowersa i Michaela Dean Parsonsa do tej właśnie produkcji oraz taki piękny rodzynek, utwór Dream a Little Dream of Me w nowym wykonaniu, wykonaniu przygotowanym specjalnie na potrzeby tej właśnie nowej produkcji z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Kocham kino noir. Zależało mi na przemyceniu w swej roli tego rodzaju aktorstwa, jakie prezentowały legendy tamtych czasów, Humphrey Bogart czy James Cagney. Tak to wszystko zaplanowałem, aby moja kreacja pasowała do czarno-białego formatu Spider Noir, mówi sam Nicolas Cage. I tutaj mam drobną ciekawostkę. Ten serial możemy obejrzeć w dwóch wariantach. Wersji noir, czarno-białej, której fanem, jak słyszymy, jest sam Nicolas Cage, ale również w wersji kolorowej. Tytuł ten zbiera bardzo dobre recenzje, jest to coś nowego, jest to coś świeżego w tym całym pajęczym uniwersum. A teraz kolejny serial, wielki finał trzeciego sezonu Euforii za nami. Oficjalnie był to sezon ostatni, ale przy okazji pierwszy, do którego muzykę napisał nie Labyrinth, a uwaga, Hans Zimmer. O tych zakulisowych tarciach i zmianach, jeśli chodzi o kompozytorskie stanowisko, więcej za moment. Na razie niech tam wybrzmi muzyka.

Między ścieżkami. Najlepszą muzykę filmową prezentuje w RMF Classic Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.

0: reklama.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mam jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
14: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
16: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
15: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie. Między ścieżkami prowadzi nas w RMF Classic Tytus Hołdys. Ruszamy dalej.

Program Między Ścieżkami i nowa muzyka od Hansa Zimmera, który to dość w zaskakujących i dramatycznych w finale okolicznościach został jedynym kompozytorem pracującym nad oprawą trzeciego i ostatniego sezonu serialu Euforia. Początkowo miał on wspomóc Labrynta, autora muzyki do pierwszych dwóch odsłon Euforii. No, natomiast chwilę przed premierą tego trzeciego sezonu Labrynt ogłosił na swoich profilach, i to nie przebierając w słowach, że ma dość tej branży i że nie usłyszymy już więcej jego dźwięków w Euforii. Ta wiadomość początkowo wstrząsnęła światem muzyki filmowej, później sam Labrynt doprecyzował swoje przesłanie i napisał, że ludzie w tej branży potrafią bezwstydnie kłamać i wciąż uważać się za uczciwych. Więc bez ściemy postanowiłem wycofać całą moją muzykę, która miała być w trzeciej Euforii. Rozmawiałem o tym ze stacją i z tego co wiem, wszystko jest między nami w porządku. Odszedłem i taka jest prawda, gdyż nie pozwalam sobie na to, aby ktoś traktował mnie jak śmiecia. Przyznacie, bardzo ostre określenia padają tutaj z ust Labrynta. Trzeba przyznać, że serial ten, mając jedynie Zimmera, znacząco zmienił swe brzmienie. Ta muzyka na pewno ma w sobie coś ciekawego do zaoferowania. Zresztą te kolejne tematy, które za chwilę w radiu RMF Classic wybrzmią, na pewno to potwierdzą. Natomiast chętnie poznałbym szczegóły całej tej dramy i tego, co tak naprawdę wydarzyło się za kulisami trzeciej Euforii, i tym chętniej poznałbym również zdanie samego Hansa Zimmera na ten właśnie temat. Może kiedyś coś więcej o tym wszystkim się dowiemy. Euforia, sezon trzeci i Hans Zimmer.

Hans Zimmer i jego muzyka do trzeciej Euforii. Za nami finał sezonu, finał całego serialu. Początkowo produkcja przyjęta dość krytycznie. Mówię tutaj stricte o tym nowym sezonie. Z każdym kolejnym odcinkiem fani jednak coraz życzliwiej temu finałowi się przyglądali. Seans trzeciej Euforii jeszcze przede mną, więc ja zdania nie mam, ale chętnie zapoznam się ze zdaniem waszym. tytus.holdys@rmfclassic.pl. Czekam na wasze wiadomości, co myślicie o nowej Euforii, a także co myślicie chociażby o serialu Spider Noir. Ta muzyka dziś również przecież w Między Ścieżkami wybrzmiała. A teraz jeszcze jedna nowa rzecz od Hansa Zimmera. Utwór napisany tutaj z przyjacielem, kompozytorem i również zdobywcą Oscara A.R. Rahmanem. To temat główny zapowiadający nam bollywoodzką superprodukcję Ramayana.

Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Między Ścieżkami prowadzi nas w RMF Classic Tytus Hołdys. Ruszamy dalej.

Bardzo czekałem na tę płytę i szczerze zazdrościłem Jadwidze Polus rozmowy z Joshem Grobanem, album Cinematic, utwór As Time Goes By. Taka to piękna kompozycja wybrzmiała właśnie w radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami, który to dziś dobiegać będzie już końca. tytus.holdys@rmfclassic.pl to mój adres mailowy. Zachęcam do kontaktu, zachęcam również do zaobserwowania mojej strony na Facebooku, strony Winylokino, Tytus Hołdys, zaś audycję tę realizuje dla Was Bartłomiej Niedźwiecki. W moich winylowych zbiorach już Cinematic się znalazło i to w wersji z autografem Josha Grobana. Nie jest to mój oczywisty wokalny bohater, natomiast tym krążkiem, tym wydawnictwem Josh skradł me serce. Mam nadzieję, że te kolejne dwie piosenki skradną również i serca wasze. Can You Feel the Love Tonight z Króla Lwa oraz bondowskie Skyfall w wykonaniu Josha Grobana. Z tymi nagraniami już dziś was zostawiam. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Spokojnego wieczoru. Tytus Hołdys.

To był program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Na kolejne spotkanie zapraszamy do RMF Classic za tydzień o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
11: Kochasz słońce?
12: My też.
11: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
15: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
18: RMF Classic. Muzyka do pracy, myślenia i nic nie robienia.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Tato jest moje życie, ja wyrosłam w teatrze. Teatrze doski pamięta.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: Moim gościem artystka kompletna, Golda Tänzer.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Kiedy myślę Jan Sebastian Bach, to skojarzenie mam oczywiste. Muzyka organowa, a kiedy łączę te dwie rzeczy, to zaraz pojawia się nazwisko Helmut Walcha. Muzyk, który dwukrotnie nagrał komplet utworów organowych Bacha, a to za każdym razem blisko 50 godzin muzyki. Archiw wydał w połowie lat 60. płytę, na której słuchamy tego instrumentalisty i dwóch sesji, które dzieli 8 lat i cała epoka. Zaczniemy od najsłynniejszej fugi D-moll.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Choćby się okazał najgorszym mężem, jednak żona, a więc i jej majątek, pozostają przy nim przez całe życie. Bo prawo nie przyznaje matce w razie rozwodu praw do dzieci, a zwłaszcza do chłopców. A mało jest matek, które by się chciały dzieci swych wyrzec. W ten wygodny sposób wielu mężczyzn zatraciło pojęcie o obowiązku utrzymania rodziny. Co więcej, przyczyniają się do zdegenerowania ludzkości, bo z małżeństw zawartych na zasadzie doboru ekonomicznego, a nie naturalnego, mogą się tylko rodzić słabe i niedołężne osobniki. W ten sposób marnieją całe pokolenia, gdyż nic się tak nie mści na człowieku jak zgwałcenie kardynalnych praw natury i poddanie jej wyższych instynktów niskim, pieniężnym spekulacjom. Wyobraźmy sobie teraz sprawę odwrotnie. Kobieta ma prawo rozporządzać swoim majątkiem i dziećmi. Mężczyzna więc rozumie, że na pomoc żony może liczyć o tyle, o ile na to zasłuży uczciwym względem jej postępowaniem. Wie też, że matka, która z narażeniem życia wydaje na świat dzieci, ma do nich niepodzielne prawo, o ile nie upadła moralnie. O ileż wtedy mniej będzie małżeństw spekulacyjnych. O ile czystszymi staną się pobudki wiążące ludzi na całe życie. Rodzina się wali, ale przy dzisiejszym skrępowaniu kobiet podniesie się wtedy, kiedy podwaliną jej będzie związek dwóch wolnych istot, przestrzegających wzajemnie swoich praw i obowiązków. Tu muszę zrobić pewne zastrzeżenie, aby nie być posądzoną o zdanie zbyt krańcowe. W zasadzie nie mam nic przeciwko temu, aby mąż kierował interesami żony. Owszem, tego rodzaju wspólność uważam za bardzo pożądaną. Chodzi mi tylko o to, aby ona była wynikiem wzajemnego porozumienia, a nie z góry ustanowionym przymusem, aby kobieta mogła bez oficjalnego skandalu, jakim jest separacja i cofnięcie plenipotencji, rozporządzać swoją własnością w ten lub inny sposób. Często wypowiadany argument, że prawo nie może być zmienione, bo kobiety nie są przygotowane do prowadzenia interesów, uważam za nieracjonalny. Wszakże mężczyźni doszedłszy do pełnoletności obejmują ster majątkowy bez względu na to, czy są rozumni, czy niemądrymi, oszczędnymi, czy utracjuszami. Nikt od nich doskonałości nie wymaga. Z drugiej strony, ileż przykładów mamy kobiet zdolnych podołać szerszym obowiązkom lepiej niż nie jeden mężczyzna. Zmiana w wychowaniu kobiet nie jest zresztą rzeczą trudną i w chwili obecnej, kiedy wszyscy widzą niedostateczność zakładów naukowych żeńskich, reformy w tym kierunku są bardzo na czasie. Chciejmy tylko, a przy zdolnościach Polek będziemy mieli w przeciągu lat 10 pokolenie kobiet samodzielnych.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Gdy potrzebujesz chwili bez chaosu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 551. wydaniu listy przebojów muzyki filmowej prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: Test Driving Toothless, kompozycja Johna Powella z aktorskiej wersji Jak wytresować smoka.
1: Miejsce drugie.
2: Hans Zimmer i jego A Time of Quiet Between the Storms, druga część Dune.
1: Miejsce pierwsze.
2: Maestro Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: A kolejne wydanie LPMF-u już w najbliższą niedzielę. Do usłyszenia, Tytus Hołdys.
3: RMF Classic. Muzyka, która odświeża głowę.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Kiedy myślę Jan Sebastian Bach, to skojarzenie mam oczywiste. Muzyka organowa, a kiedy łączę te dwie rzeczy, to zaraz pojawia się nazwisko Helmut Walcha. Muzyk, który dwukrotnie nagrał komplet utworów organowych Bacha, a to za każdym razem blisko 50 godzin muzyki. Archiw wydał w połowie lat 60. płytę, na której słuchamy tego instrumentalisty i dwóch sesji, które dzieli 8 lat i cała epoka. Zaczniemy od najsłynniejszej fugi D-moll.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zawsze ciekawi goście.
2: Im mnie mocniej serce pika, fotowoltaika.
1: Opowieści, których nie usłyszycie nigdzie indziej.
3: Anegdota brzmi ponoć, że Sanach to córka Kajach i Badach.
1: Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Już w niedzielę od 10 w RMF Classic.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Moim zdaniem zajmowała się szantażem. Wiem, że przesiadywała w piwnicy, kiedy byłem w pracy, bo dzieciaki mi mówiły. I wychodziła, zostawiając je same albo z mamą. Kłamała, że pracuje. I spotykała się z różnymi ludźmi. Czasami zaglądałem jej w telefon. To było trudne do lektury, uwierz. Ściek. Zanotowałeś nazwiska rozmówców? Spojrzał na nią oburzony, ale po namyśle podszedł do szuflady i wyjął rynienkę ze sztućcami. Do jej denka przyklejono złożoną na pół kopertę. Weź to. Spisałem nazwiska z jej telefonu. Billing ściągniecie sobie sami i dopasujecie. Brzmi to moim zdaniem co najmniej dziwnie. Przesunął kopertę w kierunku Wery. Te papiery z naszej pralni też ci chętnie oddam. Zróbcie z tym, co chcecie. Gotówki nie ruszałem. Może jeden raz, jak nie starczyło na dekarzy, pożyczyłem kilkaset złotych. Ale to naprawdę niewiele w porównaniu z tym, co tam znajdziesz. Nie chcę tej forsy. Nie chcę, żebyś myślała, że oczerniam żonę dla paru złotych. Sam utrzymam dzieciaki, dam radę. Ile tam jest? Nie wiem, nie liczyłem. Przyjrzała mu się. Kłamał. Ale dotykałeś banknotów. Pokiwał głową. Kogo szantażowała Izabela? Wzruszył ramionami. Już mnie to nie obchodzi. Nie chcę mieć z tym tematem nic wspólnego. Wstał, otrzepał spodnie, jakby dopiero teraz zauważył, że oblał się kawą i poprowadził prokuratorkę schodami w dół. Uważaj na schodkach, są dosyć strome. Weronika spojrzała na swoje buty na obcasie. Nie muszę tam wchodzić. Przyniósł nowiutkie glany na platformie. To Izy. Macie ten sam rozmiar. Nie zdążyła ich nigdy włożyć. Prokuratorka odstawiła buty zmarłej. Będę uważała, zapewniła. I za każdym razem, kiedy robisz pranie, musisz tędy schodzić? Niestety. Niezbyt praktyczne. Nie usłyszała odpowiedzi, bo Cyryl poślizgnął się i zjechał po schodach jak po zjeżdżalni. Wera złapała się na tym, że nie biegnie odruchowo, by mu pomóc. Po chwili zaświecił światło i zobaczyła, że wnętrze urządzono przytulnie i funkcjonalnie. Pomieszczenie przypominało dodatkowy pokój. Oblodzone schody też nie były zmurszałe.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.